Słuchacie Bonton Radio.

0: Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pałac Prezydencki krytycznie o nowej ustawie dotyczącej tańszego paliwa. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
0: To tak zwany system fortyfikacji HESCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W ocenie rządu ustawa pozwoliłaby obniżyć ceny paliw. Nie zgadza się z tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Mówi, że koncerny paliwowe podniosą wtedy ceny, by zrekompensować sobie nowy podatek. Dodaje, że ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
0: Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozioł.
3: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
4: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
3: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
0: Pracownicy Biedronki zapowiadają strajkowe referendum. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial w rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
5: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
0: Za 2 tygodnie do kin wchodzi z kolei pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. Najbliższą niedzielę warto jednak sobie zaplanować z dala od telewizorów i smartfonów. 20 września to ogólnopolski dzień bez ekranu. Nowa inicjatywa pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Akcja nosi hasło Odzyskajmy dzieciństwo. Ma zachęcić dzieci i dorosłych do spędzania tego czasu na rozmowie, zabawie i aktywności fizycznej. Niebo dzisiaj pochmurne, choć czasem pokaże się słońce. W wielu regionach może padać, a na Pomorzu niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale nad morzem silniejszy, a jeśli przyjdą te burze, będzie porywisty.
6: Bonto.

5,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Powracamy do lokalnego świętowania w latach 70. Sztandar Ludu 1 października 1971 roku powracał do Dni Pawłowa. Osada, słynąca do dziś jako żywotny ośrodek garncarstwa ludowego, w dniach 24-26 września obchodziła swoje lokalne święto, pisano. Dni Pawłowa rozpoczęto od czynów społecznych. Załoga miejscowej spółdzielni pracy bednarsko-ceramicznej uporządkowała teren zakładu oraz postarała się o dekorację osady. Młodzież ze szkół podstawowych w Pawłowie i Krasnem posprzątała place, skwery i parki. 25 w Domu Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie dni. Prelekcją o historii osady i jej dniu dzisiejszym wygłosił przedstawiciel Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie Stanisław Lipiński. Później odbyło się spotkanie z kombatantem II wojny światowej Stanisławem Banarskim z Pawłowa. Następnie z programem artystycznym wystąpiła młodzież szkolna. W niedzielę obradowała sesja Gromadzkiej Rady Narodowej poświęcona problemom pracy kulturalno-oświatowej. Wiele emocji przeżyła młodzież biorąca udział w międzyszkolnym turnieju sportowym. Kulminacyjnym punktem lokalnego święta było uroczyste otwarcie Izby Twórczości Ludowej, w której zgromadzono ceramikę artystyczną. W oszklonych gablotach prezentują swój dorobek pawłowscy garncarze Stanisław i Kazimierz Wanarscy, Kazimierz Żołnacz, Jan Karczewicz, Stanisław Kozłowski i Mieczysław Zduńczuk oraz 83-letnia Katarzyna Cichomska. To druga o tej tematyce Izba Pamiątek w naszym województwie.
1: Kolejna relacja z dni miejscowości. Takie dni odbywały się dosyć regularnie, praktycznie we wszystkich dużych miejscowościach powiatu chełmskiego, tym razem czas na Pawłów. No i program rzeczywiście dosyć bogaty, chociaż taki standardowy. Z jednej strony czyny społeczne, imprezy sportowe, konkursy, ale również i prezentacja historii Pawłowa. Tutaj pojawia się pan Stanisław Lipiński, zmarły w roku 2022, który prezentował historię Pawłowa, a w późniejszym okresie rzeczywiście był jednym z takich bardziej aktywnych działaczy lokalnych. Zresztą na koncie sporo publikacji dotyczących i Pawłowa, ale i nie tylko, bo rzeczywiście był takim zaangażowanym regionalistą. No i kolejne elementy, z których niewątpliwie dosyć ciekawym było otwarcie izby poświęconej garncarstwu. Teraz oczywiście Pawłów dosyć mocno kojarzy się z izbą funkcjonującą przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wtedy w zasadzie były to początki, właśnie wtedy pojawił się taki pomysł, żeby prezentować te tradycje garncarskie Pawłowa. No i rzeczywiście udało się taką ekspozycję zorganizować. No niestety nie mamy szczegółów, pewnie w innych materiałach te szczegóły się pojawiają, zresztą na tej obecnej wystawie też mamy kilka elementów takich historycznych, pokazujących nie tylko początki garncarstwa, te wszystkie tradycje związane z garncarstwem, jeśli chodzi o Pawłów, ale również właśnie kwestie organizacji takiej ekspozycji. No myślę, że warto zapamiętać ten moment, że właśnie w roku 1971 podjęto właściwie taką pierwszą próbę, zresztą to wynika również z tekstu, że była to druga na terenie województwa lubelskiego izba poświęcona garncarstwu. Więc była to pierwsza próba stworzenia takiej ekspozycji, no i to się okazało trwałym pomysłem, jeśli do dzisiaj taka izba funkcjonuje. Więc trzeba przyznać, Dni Pawłowa, standardowa może impreza, ale jeśli chodzi o organizację tej izby regionalnej, to był rzeczywiście chyba ten element szczególnie cenny i szczególnie ważny, no i taki zapowiadający kolejne działania w tej dziedzinie.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bon Ton Radio.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż do roku 2003. Wyobraźcie sobie autostradę nocą, światła miasta odbijające się w szybie i ten hipnotyzujący rytm, który sprawiał, że czas na chwilę zwalniał. Przed nami jeden z najbardziej nastrojowych duetów w historii elektroniki. Schiller i Peter Heppner w utworze Lieben, I Feel You.

Wszystko zaczęło się od wizjonera Christophera von Dalena, który stworzył projekt Schiller. Chciał on tworzyć muzykę, która jest jak film, pełna obrazów i emocji. Do swojego trzeciego albumu zatytułowanego Lieben, czyli po prostu

hitem. W 2003 i 2004 roku nie było rozgłośni radiowej, która nie grałaby Schillera. Polacy pokochali ten utwór za jego melancholię, która idealnie trafia w naszą wrażliwość. Klip do tego numeru kręcono w pięknych, otwartych przestrzeniach, co miało symbolizować wolność i poszukiwanie drugiego człowieka. To stało się znakiem rozpoznawczym Schillera. Muzyka idealna do podróży. Choć my znamy głównie wersję angielską, na samym albumie utwór ten pełnił rolę klamry kompozycyjnej. Cała płyta Lieben jest uznawana za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego ambientu i down tempo. To był utwór, który udowodnił, że muzyka elektroniczna może mieć duszę i być niezwykle elegancka. I z tym nastrojem was zostawiam. Niech ten puls Schillera i hipnotyzujący głos Hepnera towarzyszą wam przez najbliższe minuty. Pamiętajcie, że dobre utwory się nie starzeją. One po prostu nabierają szlachetności. Zupełnie jak wasze wspomnienia związane z Radiem Bonton. Teraz zamknijcie oczy i po prostu poczujcie ten rytm. Przed nami Schiller i Hepner i Lieben, I Feel You.

system.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zobacz.

0: zakupów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Recepta na udany dzień?
13: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
12: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
14: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
15: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
16: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
17: Reklama.

reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich.

0: gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Reklama. Bonton Radio.

0: paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
1: Drogo jest, tak?
2: Drogo, no. Ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
0: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2. Jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
3: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, w masie około 4 kg.
0: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
0: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
5: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
0: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Chełmie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające Światowy Dzień Sybiraka. Przypomną również 87. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. O 10:00 w Kościele Rozesłania Świętych Apostołów rozpocznie się msza. O dalszym przebiegu obchodów w wiadomościach o 7:30. Trwa nabór do służby celno-skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie szuka kandydatów na 9 etatów, w tym 5 w oddziałach na polsko-ukraińskiej granicy, do Rochusku, Chrebennem, Chrubieszowie, Zosinie i Dołchowbyczowie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza na konferencję poświęconą osobom żyjącym z zespołem otępiennym. Spotkanie odbędzie się 21 września w Senior Cafe przy ulicy Lubelskiej. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najwięcej chmur dziś na wschodzie, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem

0: programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Tu kolejny dzień tygodnia i oczywiście kolejny odcinek programu Bonton na dzień dobry. Serdecznie witam Was przy mikrofonie Dominik Feldman, 6 minut po godzinie 7 w czwartek.

0: Już 10 minut po godzinie 7. Witam Was ponownie, Dominik Feldman. Zerkamy sobie do kartki z kalendarza. Zerkamy, aby dowiedzieć się, kto dzisiaj świętuje, kto ma imieniny, jakie dzisiaj nietypowe święta, żeby wiedzieć, jak podejść do tego dnia, tak? No to sytuacja wygląda następująco. 260 dzień roku. Dzisiaj 17 września, a swoje imieniny obchodzi na pewno Justynka oraz Robercik, a także Franciszek, Piotr, Zygmunt. Jeszcze Szczęsny się pojawia, Zygmunta, Justyn oraz Narcyz. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj nietypowo można posłuchać sobie muzyki country, dokładnie tak, bo dzisiaj jest dzień tej muzyki, Światowy Dzień również Sybiraka, a także Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon

0: 731 33 21 33. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. No hej, dzisiaj pytanie od dorosłego i posłuchajcie, o co chodzi. Wchodzimy do wanny, basenu albo jeziora, prawda? 5 minut nic, 10 minut też nic, ale po dłuższym czasie patrzymy na swoje dłonie i nagle, co się stało z moimi palcami? Są pomarszczone jak małe papierki. O to zapytała Teresa z Chełma.
3: Dlaczego palce marszczą się w wodzie?
2: Pierwsze wyjaśnienie, które zwykle przychodzi nam do głowy, brzmi: bo skóra nasiąka wodą. No nie, to nie jest główny powód. Gdyby chodziło wyłącznie o nasiąkanie wodą, pomarszczyłoby się właściwie całe ciało. Tymczasem charakterystyczne zmarszczki pojawiają się przede wszystkim na opuszkach palców dłoni i stóp. Co więc naprawdę się dzieje? Kiedy palce przez dłuższy czas znajdują się w wodzie, specjalne nerwy w skórze wysyłają do naczyń krwionośnych sygnał. Zwężamy się. Naczynia krwionośne znajdujące się pod skórą kurczą się, przez co w tej części palca znajduje się trochę mniej krwi. A ponieważ objętość tkanek pod skórą się zmniejsza, skóra nie pozostaje idealnie gładka. Zaczyna się marszczyć i tworzy charakterystyczne rowki. Czyli to nie jest po prostu mokra skóra, to aktywna reakcja naszego układu nerwowego. I tutaj pojawia się jeszcze ciekawsza rzecz. Po co organizm w ogóle miałby to robić? Naukowcy zauważyli, że pomarszczone opuszki mogą pomagać w wychwytaniu mokrych przedmiotów. Wyobraźmy sobie mokry kamień leżący na dnie rzeki. Gładkim palcem może być trudno go dobrze złapać, ale kiedy na opuszku pojawiają się rowki, woda może łatwiej spływać między nimi, trochę podobnie jak bieżnik na oponie pomaga samochodowi utrzymać kontakt z mokrą drogą. Dzięki temu chwyt może być pewniejszy. To bardzo ciekawe, ale trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Naukowcy nadal badają dokładną funkcję tego zjawiska. Wiemy natomiast, że marszczenie palców w wodzie jest kontrolowane przez układ nerwowy, a nie jest po prostu skutkiem nasiąkania skóry. I jest jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy wyciągniemy ręce z wody, po pewnym czasie palce znowu stają się gładkie. Organizm przywraca wcześniejszy stan naczyń i skóry. Czyli Teresa, następnym razem, kiedy po długiej kąpieli zobaczysz pomarszczone palce, możesz pomyśleć: to nie moje palce się starzeją. Mój układ nerwowy właśnie przełączył je w tryb mokrego chwytu i działa idealnie. I całe szczęście, bo po kąpieli raczej nie chcemy wychodzić z wanny z dłońmi jak rodzynki. Pytanie zadała Teresa z Chełma, moja koleżanka droga. Dziękuję ci bardzo za pomoc i za udział w A Dlaczego? A my co? Dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do jutra. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
11: Mamy już 7.30, no i w czwartek o poranku pragniemy Wam przedstawić najświeższe wieści lokalne.
12: Jest 7.30, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. W Chełmie odbędą się dzisiaj uroczystości związane z 87. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, realizując ustalenia paktu

0: Ribbentrop-Mołotow. W kolejnych dniach wojska sowieckie zajmowały kolejne miejscowości na wschodzie kraju. Chełm również. W związku z rocznicą o 10 rozpocznie się poświęcona jej msza w kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Po nabożeństwie przy pomniku Sybiraków przy ulicy Pocztowej zostaną złożone wieńce, a nieco później stanie się tak również przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB, która znajduje się przy ulicy Reformackiej 27A. Trwa nabór do służby celno-skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie poszukuje kandydatów na 9 wolnych etatów w oddziałach celnych obsługujących polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie przejścia graniczne. 4 stanowiska dotyczą oddziałów w Małaszewiczach, Koroszczynie i Terespolu. Kolejnych 5 czeka w oddziałach w Dorohusku, Chrebennem, Chrubieszowie, Zosinie i Dołchobyczowie. Kandydaci muszą przede wszystkim posiadać polskie obywatelstwo, pełnię praw publicznych, nie być skazani za umyślne przestępstwo oraz mieć co najmniej średnie wykształcenie. Postępowanie kwalifikacyjne będzie obejmowało m.in. test wiedzy psychologicznej i sprawności fizycznej, także test kompetencyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Służba celno-skarbowa oferuje m.in. stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego. Dokumenty można składać elektronicznie albo w formie papierowej. Termin mija 30 września. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie Izby w Lublinie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza seniorów na ogólnopolską konferencję poświęconą osobom żyjącym z zespołem otępiennym. Spotkanie odbędzie się 21 września w godzinach 11:15 w Senior Cafe przy ulicy Lubelskiej 29. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu osób z zespołem otępiennym oraz jak tworzyć dla nich bezpieczne i przyjazne otoczenie. Będzie to też na pewno okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o potrzebach osób dotkniętych otępieniem, ich rodzin oraz opiekunów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 82 565 36 16. 24 września odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers Wzorzy. Tym razem miłośnicy kina będą mogli obejrzeć włoską produkcję pod tytułem Takie jest życie. O szczegółach dotyczących nadchodzącego seansu opowiada Agnieszka Bąk, prelegentka najbliższego spotkania DKF-u.
2: Przeniesiemy się na słoneczną Sardynię. Co ciekawe, jest to prawdziwa historia pasterza wiekowego już dosyć, który stoczył nierówną walkę z deweloperami, którzy chcieli zabrać mu jego ukochaną plażę, na której wypasał bydło, więc film śledzi losy tego pasterza, inspirowane właśnie prawdziwą historią, która wydarzyła się około dekady, 15 lat temu naprawdę, i tą sprawą włoskie media żyły. Była to dosyć duża sprawa, trochę porównywalna do inwestycji, tak jak teraz mamy Hotel Gołębiewski. Teraz reżyser Riccardo Milani postanowił opowiedzieć o tym, o tej historii, jako też walce między cywilizacją a naturą, o poszanowaniu ziemi.
0: Film podejmuje wiele różnorodnych wątków, które staną się punktem wyjścia do wspólnej, moderowanej dyskusji tuż po projekcji.
1: Bon Ton Radio.

0: Ja przypominam dzisiaj, że trwa nadal wielka akcja policji, ale o czym będzie wam przypominał i na co zwracał uwagę Marcin Petruk w informacjach drogowych, w sumie to nie ma co gdybać. Po prostu sprawdźmy, a raczej posłuchajmy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeszcze do godziny 11 mają potrwać utrudnienia związane z pracami naprawczymi na skrzyżowaniu przy Chełmskim Parku Wodnym, na które nie da się wjechać od strony ulicy Szpitalnej. Dlatego też zalecamy wybierać objazdy przez Rajowiecką lub Metalową, jeżeli planujecie dojechać do centrum. W samym centrum Chełma, jak to o porannej porze, trwa gorączkowe poszukiwanie miejsc parkingowych. Klasycznie radzimy

0: Także zachowanie większej ostrożności przed przejściami dla pieszych, szczególnie tymi w pobliżu szkół i przedszkoli. Jeżeli z kolei wybieracie się dzisiaj do Włodawy, to bierzcie poprawkę na to, że została tam zmieniona organizacja ruchu w otoczeniu czworoboku, co jest związane z wizytą w tym miejscu prezydenta RP Karola Nawrockiego.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: gotowe. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
10: Tu program Bonton na dzień dobry. Mamy już 7:50. Jak dobrze wiecie, mylić się jest ludzką rzeczą, no ale w medycynie pomyłka może kosztować naprawdę dużo. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Taka no dosyć ważna okazja, aby mówić o błędach medycznych, ich konsekwencjach i przede wszystkim o prawach pacjentów. Bo co zrobić, kiedy mamy podejrzenie, że podczas leczenia popełniono błąd? Wielu po prostu pacjentów w wielu przypadkach i ich bliscy i oni po prostu nie wiedzą, gdzie szukać takiej pomocy i jak dochodzić swoich praw. Dlatego właśnie tego dnia organizowane są konsultacje, porady specjalistów, a także nawet nagłaśniane są konkretne przypadki. To będzie takie również w sumie przypomnienie dzisiaj, że bezpieczeństwo pacjenta zaczyna się od dobrej komunikacji, pytania, wyjaśnienia, no i upewnienia się, że wszystko jest jasne. No bo w medycynie zdecydowanie lepiej zapytać dwa razy, niż później zastanawiać się, dlaczego nikt nie zapytał ani razu. Gdzie w takim razie, już idąc do konkretów, zgłaszać błędy medyczne? Sprawdzimy to dzisiaj w programie Bonton na dzień dobry, więc zostańcie razem z nami. Za 9 minut będzie 8.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
13: Chełmskie legendy budzą...

0: się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
0: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
0: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama. Bonton Radio.

otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie.

0: mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
1: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
0: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
2: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
3: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
2: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
0: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
4: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
0: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk. Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
5: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
0: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock. Szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałych regionach są szanse na przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 17 na Podkarpaciu, 18 na Śląsku i Pomorzu, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock. Szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Dosłownie za 5 minut będziemy mieli możliwość posłuchać kolejnej rozmowy z gościem Radia Bonton. Kto chętny, zostańcie razem z nami. Przy mikrofonie wita Was Dominik Feldman.

0: gość radia Bon Ton.
1: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka Sulikowska, jestem liderem szlachetnej paczki na rejon powiat Krasnystaw.
2: Kinga Miszczyk, Radio Bon Ton, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj Pani Agnieszka jest u nas w jednym ważnym celu. Poszukujecie wolontariuszy, tak?
1: Tak, na chwilę obecną poszukujemy jeszcze wolontariuszy w ogóle na województwo lubelskie, nie tylko na nasz rejon, na rejon Krasnystaw, ale też i inne rejony jeszcze czekają na swoich wolontariuszy. Tak naprawdę nasze rekrutowanie osób będzie trwało mniej więcej do końca września. W tej chwili, oprócz tego, że jestem liderem na rejon Krasnystaw, jestem też rekruterem na 3 województwa, także wiem, że jeszcze troszeczkę wolontariuszy nam brakuje, a każde ręce przydadzą się tutaj do pomocy.
2: To zacznijmy od tego, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać wolontariuszem szlachetnej paczki.
1: W tej chwili trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby zostać takim wolontariuszem. Oczywiście mieć czas i chęci, żeby działać w paczce.
2: Czyli tylko te dwie rzeczy.
1: Tak naprawdę tak, później to już wyjdzie tak jakby w praniu, czy osoba chce dalej z nami działać, czy nie.
2: Na czym polega praca wolontariusza?
1: Praca wolontariusza polega na tym, że oprócz tego, że odwiedzamy rodziny, tak naprawdę mamy cały czas kontakt ze swoim liderem, czyli ze swoim zespołem. Spotykamy się, konsultujemy, no i oczywiście najważniejsze to odwiedzamy rodziny. Później po odwiedzeniu rodzin, jeżeli jesteśmy już odpowiedzialni za tą rodzinę i po 14 listopada, kiedy już jest otwarta baza rodzin szlachetnej paczki, mamy cały czas kontakt z darczyńcą, bo darczyńca może nas pytać o różne rzeczy, które dana rodzina potrzebuje. Rodziny odwiedzamy po to, żeby dotrzeć do osób, rodzin jak najbardziej potrzebujących pomocy, żeby nasi wolontariusze spotkali się z taką rodziną. Oczywiście zawsze wolontariusze idą w parze do takiej rodziny. Odwiedzają, rozmawiają, pytają, jakie rodzina ma potrzeby, co się zadziało w ich życiu, że potrzebują teraz takiego wsparcia.
2: A kto decyduje o tym, czy rodzina jest włączona do programu, czy nie, bo to też jest ważne.
1: Jeżeli wolontariusze odwiedzają rodzinę, to tak naprawdę oni decydują.

0: Jeżeli jest jakaś taka sporna kwestia, no to czasami przegadujemy to, czy rodzinę włączyć do programu, ale przeważnie to wolontariusz, bo to on ma kontakt z tą rodziną, znaczy dwóch wolontariuszy, którzy są u rodziny. Widzą, co rodzina potrzebuje i czy jest to rodzina paczkowa.
1: Czyli to jest tak, do 14 listopada odwiedzacie rodziny, a później jak już zakwalifikujecie je do paczki, to co się dzieje?
0: Tak naprawdę odwiedzamy je, możemy je odwiedzać do początku grudnia, ale jeżeli odwiedzimy i wprowadzimy rodzinę do systemu i będzie zaakceptowana i będzie opublikowana 14 listopada w bazie rodzin, to wtedy rodzina ma największe szanse na znalezienie swojego darczyńcy. Jeżeli my ją odwiedzimy później i ona później trafi nam na stronę, no to szanse troszeczkę tej rodziny maleją na znalezienie darczyńcy, ale przeważnie rodziny zawsze znajdują swoich darczyńców.
1: Kto, że tak się wyrażę, nominuje, zgłasza te rodziny, osoby do tego, abyście je odwiedzili?
0: Tak naprawdę rodzina nie może zgłosić się sama do paczki. Rodziny przeważnie zgłaszają ośrodki pomocy społecznej, zgłaszają różnego rodzaju instytucje, może zgłosić ktoś z osób prywatnych, czyli jakiś sąsiad, znajomy, ktoś, kto zna, że w jego bloku, w jego społeczności czy gdzieś blisko jest osoba, która potrzebuje, czy rodzina, która potrzebuje takiego wsparcia i może ją zgłosić, czy może ją zgłosić bezpośrednio tutaj do nas, do lidera, ale może też ją zgłosić bezpośrednio do biura w Krakowie. Wtedy te rodziny, jeżeli będzie to nasz rejon, zostaną nam przypisane.
1: Finałem Szlachetnej Paczki jest Weekend Cudów. W tym roku kiedy się odbędzie?
0: W tym roku Weekend Cudów to jest 12-13 grudnia.
1: Jeżeli ktoś by chciał zostać wolontariuszem, co zyskuje?
0: Tak naprawdę zyskuje doświadczenie, piękne historie, które zapamiętujemy na długi czas. Towarzyszą nam wtedy różnego rodzaju emocje, które przeżywamy wspólnie z wolontariuszami. Bardzo często, jak gdzieś tam się spotykamy, to opowiadamy sobie o tym, że to wyglądało tak, tu było u tej rodziny tak. Także mnóstwo emocji towarzyszy i Weekendowi Cudów, i ogólnie Szlachetnej Paczce.
1: Czy takie wizyty mogą całkowicie system wartości jakoś przemieszać, poukładać? Zostają w człowieku te wizyty?
0: Myślę, że tak, zostają. Zdarza się tak, że ktoś kiedyś otrzymał taką pomoc i później został wolontariuszem, bo tak jak mówimy, dobro wraca i jeżeli ktoś dostał taką paczkę, to będzie chciał pomóc też drugiej osobie, żeby dostała taką paczkę. Ale na przykład ja mogę powiedzieć o mojej córce, która też kiedyś działała ze mną w Szlachetnej Paczce, jeszcze jak mogła działać jako nie 18-latka, bo był taki czas, też pojechała do rodziny, przyjechała z takimi emocjami, gdzie widzę łzy na twarzy. Pytam się, co się stało? Ktoś ci coś powiedział? Ona mówi, że nie, ale mówi, widzisz, mamo, no my no tak mamy wszystko, a rodzina, do której pojechała, dzieci nawet nie miały maskotek, więc moja Magdalena spakowała swoje maskotki i na drugi dzień pojechały do rodziny. Także wiem, że tutaj te emocje w niej tak, no widać było, że dały dużo pozytywu, bo czasami jest tak, że dziecko chce od nas drogie buty, drogie ubranie, ale jak zobaczy, że są dzieci, które tego nie mają, to troszeczkę zmieniają ten swój system wartości. Potrafią to przewartościować.
1: Bycie wolontariuszem to dawanie najcenniejszego, co mamy, czyli swój czas. Jak już się zdecydujemy na to, że chcemy wziąć udział w Szlachetnej Paczce, co powinniśmy zrobić?
0: Można wejść na stronę www.szlachetnapaczka i tam jest zgłaszam się do wolontariatu i wysłać swoje zgłoszenie. Wysyłając swoje zgłoszenie, przejmie takie zgłoszenie któryś z rekruterów. Rekruter umówi się z nami na rozmowę i później jest taka rozmowa przeprowadzana online. Staramy się jak najszybciej rekrutować wolontariuszy, ponieważ już mamy wrzesień, już powinniśmy odwiedzać rodziny i im szybciej rozpoczniemy, tym szybciej ta pomoc trafi do rodzin i rodziny będą wiedziały, że otrzymają tą pomoc.
1: Dziękuję Pani Agnieszko za wizytę. Mam nadzieję, że tych zgłoszeń będzie jak najwięcej, że tych wolontariuszy będzie dużo, że będzie pięknie jak co roku.
0: Dziękuję również.
2: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać

0: promocję? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wracamy do tematu, który poruszyliśmy tuż przed godziną 8. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, czyli akurat dobry moment, żeby mówić o błędach medycznych, no i przede wszystkim o prawach pacjentów. Jak w takim razie domagać się tych praw? Jeśli chodzi o nasz kraj, miejsce zgłoszenia zależy od tego, czego dotyczy problem. A więc tak, Rzecznik Praw Pacjenta, w momencie, kiedy będziemy podejrzewać naruszenie praw pacjenta, na przykład świadczenie udzielone bez należytej staranności lub brak informacji o leczeniu, czy problemy z dokumentacją. No i do tego służy na przykład bezpłatna infolinia. Wy możecie dzwonić pod numer telefonu 800 190 590. 800 190 590. Zresztą w internecie dzisiaj znajdziecie dosłownie wszystko, więc wystarczy wpisać hasło Rzecznik Praw Pacjenta i tam wam wszystko wyskoczy. Jak jeszcze można zgłaszać błędy medyczne? To będziemy sprawdzać jeszcze dzisiaj w tej godzinie programu Bon Ton na Dzień Dobry. Minęła już 8:21.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Reklama. Najlepszą osobą, którą można zapytać o wiadomości sportowe, jest u nas Marcin, ale z racji tego, że już prawie jest jedną nogą na urlopie, to będzie musiał zrobić to dla was błyskawicznie i szybko. Proszę bardzo, Marcinie, opowiadaj.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Historyczny sukces kolarzy GKK Peloton Okrzów. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników klubu nie miał sobie równych podczas finałowego wyścigu tegorocznego cyklu Orient Gravel, którego gospodarzem był Augustów. O szczegółach Jarosław Garda.
7: Na koronnym dystansie 200 km absolutny kunszt i żelazne nerwy zaprezentowały

0: debiutował Adam Mandziak. Po morderczej walce o zwycięstwie decydował pasjonujący finisz, w którym nasz zawodnik pokonał najgroźniejszego rywala o zaledwie 0,7 sekundy. Wygrana w Augustowie przypieczętowała triumf Adama w klasyfikacji generalnej całego cyklu, który w tym sezonie zwyciężał łącznie aż 3-krotnie. Świetne wieści napłynęły także z dystansu 120 km. Znakomitą formę potwierdziła Agata Szymańska, która wygrała rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji Open.
1: Na tej samej trasie rywalizowali ponadto Stanisław Pruchniak i Łukasz Burak, zaś na 70-kilometrowej Wiesław Wójtowicz wygrał wśród równolatków oraz był 5. Open, zajął także 2. miejsce w generalce w swojej kategorii wiekowej. W najbliższy weekend rozegra się druga runda drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astra Leśniowice. Podczas inauguracji w obu grupach równych nie miały sobie zespoły dzikich kotek. W pierwszej lidze panie zanotowały 2 zwycięstwa, pokonując rywalki z Azymutu Wierzbica oraz Korony Siedliszcze, mówi kapitan zespołu Magdalena Semeniuk.
2: Za nami 2 wymagające mecze, które kosztowały nas mnóstwo sił, ale pokazały też ogromny charakter dzikich kotek oraz innych zawodniczek. 2 wygrane tiebreaki z rzędu to najlepszy dowód na to, że potrafimy wytrzymać próbę nerwów w kluczowych momentach i grać do samego końca. W obu spotkaniach decydowały pojedyncze piłki, dlatego jako kapitan jestem dumna z każdej zawodniczki za zachowanie chłodnej głowy. Zdobywamy z tych pojedynków bezcenne punkty i potężny kapitał mentalny na resztę sezonu.
1: W drugiej lidze triumfował 2. zespół dzikich kotek, które wygrały spotkania z drużynami z Wierzbicy i Wojsławic. Więcej kapitan Monika Wypych.
3: Cieszy nas ten wynik, że w obecnym składzie trenujemy dopiero od września. To naprawdę bardzo krótki czas, a około 90% naszego składu stanowią nowe zawodniczki. Dopiero się poznajemy, uczymy wspólnej gry i budujemy drużynę. Dlatego te pierwsze zwycięstwa dają nam dużo pozytywnej energii i motywacji do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że ciężkie treningi i zaangażowanie całego zespołu przyniosą jeszcze lepsze efekty i uda się nam w tym sezonie powalczyć o miejsce na podium ligi. Na co dzień działamy w ramach stowarzyszenia sportowego Seven and Cats, które łączy nasze siatkarskie drużyny i ludzi, dla których sport jest przede wszystkim pasją, dobrą atmosferą i wspólnie spędzonym czasem.
1: W drugiej kolejce naprzeciw siebie staną m.in. zespoły Astra Leśniowice i Zadra, czyli wicemistrzynie i mistrzynie poprzedniego sezonu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio na

0: obecnej sytuacji na drogach. Już teraz chętnie opowie wam ponownie Marcin Petruk. Nie tylko specjalista od wszelkich sportowych informacji i wydarzeń, ale również od tego, co dzieje się na drogach.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przypominamy, że do 22 września na drogach w całej Polsce, jak też w całej Europie, Roadpool prowadzi działania Safety Days. Natomiast to właśnie dziś patroli ma być najwięcej. Mundurowi mają na celowniku przede wszystkim te osoby, którym dopuszczalny limit prędkości nie wystarcza, a podczas samej kontroli można się spodziewać badania alkomatem. Patrolowane są również newralgiczne skrzyżowania i miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji i wymuszeń pierwszeństwa. A co do bezpieczeństwa właśnie, to po raz kolejny wraz z policją apelujemy o dbanie o nie po zmroku, czyli posiadanie kamizelek odblaskowych. Niestety statystyki pokazują, że wiele osób nadal przemieszcza się bez nich poza terenem zabudowanym i w nieoświetlonych miejscach, a to stwarza poważne zagrożenie zdrowia.

0: i życia.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym między

0: Między innymi zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji zonowanie wnętrza gratis.
1: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Słuchacie programu Bonton na dzień dobry. 10 minut przed godziną 9. Moi drodzy, dzisiaj mamy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Jest to dzień, kiedy pragniemy Wam przekazać informacje w momencie, kiedy zostaniecie postawieni przed bardzo trudną życiową sytuacją, czyli dochodzi do błędu medycznego. No właśnie, gdzie takie sytuacje zgłaszać? Po pierwsze, jak wspominaliśmy już, Rzecznik Praw Pacjenta, czyli jest specjalna, bezpłatna infolinia, gdzie uzyskacie więcej szczegółów w tym temacie. Natomiast kolejnym krokiem albo kolejnym miejscem, gdzie jakby możecie złożyć swoje zażalenie, swoją skargę, która będzie dotyczyła na przykład konkretnego lekarza, na przykład sposobu leczenia, czy braku należnej staranności, albo naruszenia zasad etyki, zgłaszamy takie rzeczy do Okręgowej Izby Lekarskiej, czyli do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli podejrzewacie, że doszło do przestępstwa związanego już z leczeniem, to tutaj najlepszym kontaktem będzie policja bądź prokuratura. Osoby, które przeszły w życiu przez takie właśnie historie, podpowiadają, że warto zachować dokumentację medyczną, wyniki badań i informacje dotyczące leczenia. No a w zgłoszeniach, które się już podejmiecie, trzeba opisać datę oraz przebieg wszystkich tych zdarzeń. Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje też, że jedna sprawa może wymagać zgłoszenia do kilku instytucji, ale myślę, że jak już tam się u rzecznika pojawicie, to na pewno Was poprowadzą.
3: Słuchacie

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41A na Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki.

0: Klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Drogo, coraz drożej. Ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień, za chwilę o plusach i minusach. I o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
1: Chora sytuacja.
2: I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
3: Kurczę, no drogo jest, tak? Podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
0: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
4: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
0: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić

0: gwarancje USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie, powiedzmy, jakieś takie nocne czy poranne okresy.
0: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą, to tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, między innymi od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
2: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
0: Mówi Filip Jermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł Międzynarodowy Zespół Ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Seria kolizji i ryzykownych zachowań na drogach Chełma. Wśród interwencji było dachowanie kierującej 21-latki, która miała ponad 2 promila alkoholu. W kilku przypadkach o winie zdecyduje sąd. Policjanci zatrzymali też 2 mężczyzn pod wpływem, którzy przyjechali na stację paliw bez opony. Chełmskie Wodociągi świętują 90-lecie. Miejska sieć powstała w 1936 roku. Dziś ma około 214 kilometrów. Jubileuszowe uroczystości odbędą się w Chełmie jutro o 12:00 msza w Bazylice. O 14:00 gala w Chełmskim Domu Kultury. Ponad 160 tysięcy Polaków pobiera emerytury i renty z Niemiec. W Lublinie trwają jeszcze konsultacje dla osób pracujących za zachodnią granicą. Eksperci wyjaśniają m.in. zasady łączenia stażu i składania wniosków. Z porad skorzystało ponad 120 osób.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Na termometrach dziś od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce. Do tego w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałych regionach będą niewielkie przejaśnienia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Mamy już 9:06. Będę dla Was miał możliwość zarobku kasiora i to naprawdę sporo i przyjemnie. Nie będziecie musieli się narobić. Obiecuję. To Dominik Feldman. Cześć jeszcze raz.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło powrót numeru 116006 dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Szczegóły w dzisiejszym wydaniu Witaminy FM. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od początku. Infolinię uruchomiono ponownie po 10 latach od jej wyłączenia. Jest to jeden z wielu podobnych numerów w całej Unii Europejskiej i będzie on u nas działać na pewno na przestrzeni najbliższych 2 lat, bo jego funkcjonowanie zostało sfinansowane z budżetu Funduszu Sprawiedliwości i koszt wynosi 3 miliony złotych. Jego prowadzeniem zajmie się Fundacja IWO Doradztwo Obywatelskie. Linia będzie dostępna całą dobę, zarówno w formie telefonicznej, jak i mailowej, bo o pomoc można też napisać wiadomość na info@sos.pl i jest to adres dedykowany dla osób będących poza granicami kraju, niepełnosprawnych, z ograniczeniami werbalnymi, a także jest on przeznaczony dla spraw, które wymagają przesłania dokumentów. Co do kwestii tego, jaką pomoc możemy otrzymać na tej infolinii. Przede wszystkim linia jest bezpłatna i w pełni anonimowa. Możemy tam sami prosić o pomoc w swojej sprawie, w imieniu bliskiego lub też możemy się tam zgłosić, jeżeli byliśmy świadkiem przestępstwa, które na nas bezpośrednio wpłynęło. Ktoś by powiedział, no dobrze, ale po co wydajemy publiczne pieniądze na takie rzeczy, skoro mamy 112? Owszem, ale jedną kwestią jest zgłoszenie przestępstwa w celu uzyskania interwencji służb, a co innego otrzymanie dalszej pomocy. Jednak pod tamtym numerem nie dyżurują psycholodzy, a trauma wynika

0: Z takich zdarzeń może być bardzo głęboka i taka osoba może potrzebować innej pomocy. To oczywiście podaję jako przykład, bo pod linią można nie tylko otrzymać wsparcie psychologiczne, ale również profesjonalną poradę prawną, informacje na temat pomocy na miejscu, w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, czy też można po prostu porozmawiać. Podkreślam jeszcze raz, infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tak, nawet w święta i niedzielę. Przy czym tutaj mówimy o infolinii po polsku, bo poza naszym językiem obsługa działa po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Ponadto poza automatem 4 godziny tygodniowo dyżuruje specjalista obsługujący interesantów po angielsku i rosyjsku, a 8 godzin tygodniowo specjalista w języku ukraińskim. Przypominamy, linia pomocy pokrzywdzonym jest dostępna pod 116 006, dla całego kraju oczywiście, a u nas to też przecież w Chełmie jakiś czas temu była największa przestępczość w województwie. Wprawdzie no, nie jest to jakaś bardzo wysoka na tle całego kraju, ale pokrzywdzeni są i taka informacja może Wam się przydać. Mam nadzieję, że się przyda. Kochani, życzę Wam zdrowia i miłego dnia. Dzięki za dziś. Janek Zieliński, witamy na FM Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.

0: To się opłaca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.

Zabieram was, drodzy słuchacze, do Tokio, gdzie odbędą się zawody, w których można wygrać 60 tysięcy złotych. Za co? Akurat bardzo wygodnie i przyjemnie przyjmiecie tę informację, bo za spanie wystarczy przez 90 minut. Jak najlepiej się wyspać. Ha, prosta sprawa, tak. No nie dla wszystkich, nie dla wszystkich. Uczestnicy zostaną podłączeni do czujników monitorujących ich sen. Pod uwagę brana jest głębokość snu, jakość tego snu, czas zasypiania, no i jeszcze stabilność. Ha, nie ma tak łatwo, kasiorki takiej nie dostaniecie tak o. No bo organizatorzy będą jednak celowo próbowali zakłócić sen uczestników w trakcie trwania zawodów. Wygrywa osoba z najwyższym obliczonym na tej podstawie tak zwanym wynikiem snu. Przewidziano też dodatkowe nagrody, między innymi za najgłębszy sen i najbardziej nietypową pozycję ciała podczas spania. No, to teraz przyznajcie się, kto w której konkurencji by zwyciężył?

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Reklama.
2: Mamy czas, aby zaprezentować wam najświeższe wiadomości lokalne. Posłuchajcie o 9.30 ich treści.
3: Zapraszam na kolejne wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 9.30. Eliza Kudalska-Nawosad. Minione kilkanaście godzin obfitowało w kolizję na miejskich drogach. Wczoraj po 14 kierujący ciężarowym Volvo hełmianin nie zachował ostrożności, jadąc w stronę ronda Zwin, zahaczył o Opla kierowanego przez mieszkankę Rudy Huty. Mężczyzna nie poczuwał się jednak do winy i sprawa znajdzie finał w sądzie. Dwie godziny później mandatem została ukarana hełmianka, która podczas zmiany pasa ruchu na Alei 3 Maja uderzyła w prawidłowo jadące BMW, za którego kierowano. Kierownicą siedziała mieszkanka Sabina. Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło natomiast już po 19 na ulicy Reformackiej, gdzie 21-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do warunków. Jej auto dachowało. W chwili badania miała ponad 2 promile alkoholu, więc straciła prawo jazdy i samochód, a o jej losie będzie decydował sąd. On również rozstrzygnie, kto był sprawcą kolizji, do której doszło w tym samym czasie na ulicy Lubelskiej w pobliżu ronda Dmowskiego. Tam prowadzące Kiję oraz Forda hełmianki nie mogły porozumieć się, która zawiniła otarcia pojazdów podczas wymijania. Do jeszcze jednej interwencji chełmscy mundurowi zostali wezwani już dziś rano, a wezwał ich pracownik stacji przy ulicy Kolejowej. Jego uwagę zwróciło dwóch mężczyzn, którzy przyjechali Audi bez opony, a kiedy policja przeprowadziła badanie, okazało się, że obaj byli pod działaniem alkoholu. 90 lat temu mieszkańcy Chełma zyskali dostęp

0: Do miejskiej sieci wodociągowej dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie miasta bez bieżącej wody. Jednak jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości chełmianie korzystali przede wszystkim ze studni. Prace nad projektem miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej rozpoczęły się w 1928 roku, a jednym z największych wyzwań było ukształtowanie terenu miasta. Projektanci musieli poradzić sobie z różnicą poziomów sięgającą nawet około 40 metrów. Obecnie chełmski system wodociągowy liczy około 214 kilometrów. Ważnym etapem było uruchomienie w 1988 roku ujęcia bariera, wyposażonego w 15 studni głębinowych. Powstało ono na terenie odkrywkowej kopalni kredy cementowni Chełm i stało się obok Trubakowa jednym z głównych źródeł wody dla miasta. Dzisiaj chełmskie wodociągi to rozbudowana infrastruktura, której na co dzień właściwie nie zauważamy. Jej historia pokazuje jednak, jak ogromną drogę miasto przeszło od miejskich studni do nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę. Jubileusz 90-lecia chełmskich wodociągów zaplanowany na jutro będzie okazją do przypomnienia tej historii i podziękowania osobom, które przez kolejne dekady tworzyły i rozwijały miejską sieć. O godzinie 12 w Bazylice odprawiona zostanie msza święta, następnie uczestnicy ze sztandarem spółki przejdą do Chełmskiego Domu Kultury. O 14 rozpocznie się uroczysta gala jubileusz.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Ponad 160 tysięcy Polaków pobiera już emerytury i renty z Niemiec. Z kolei składka na niemieckie ubezpieczenie emerytalne płaci około 630 tysięcy obywateli Polski. To 5 razy więcej niż w 2010 roku. W Lublinie trwa jeszcze polsko-niemieckie poradnictwo emerytalno-rentowe. ZUS i niemieckie instytucje pomagają osobom, które pracowały albo nadal pracują za naszą zachodnią granicą. Unijne przepisy pozwalają m.in. na łączenie okresów ubezpieczenia z różnych państw. Dzięki temu zagraniczny staż może pomóc w uzyskaniu prawa do świadczenia.
2: Przychodzą mi te papiery. Człowiek wszystkiego po prostu nie rozumie, nie jest w stanie. Także to poradnictwo jest naprawdę super, super potrzebne. No, ludziom, żeby to wszystko ogarnęli, zrozumieli. Już wiem, na czym stoję. No i mogę spać spokojnie.
0: Mówi pani Maria, która skorzystała z porad od 15 września w Lublinie. Eksperci ZUS i niemieckich instytucji odpowiadają na różne pytania dotyczące m.in. wieku emerytalnego, wysokości świadczeń. Na bezpłatne konsultacje zapisało się ponad 120 osób.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Ostatnio miałem plan iść do kina, ale jednak okazało się, że w tych godzinach, kiedy ja mam wolny czas, no tam nie ma miejsca. Więc warto sobie nieco wcześniej zaplanować swoje wyjścia gdzieś właśnie do kina, do teatru, albo nawet i na jakiś koncert. Dlatego już teraz pomyśleliśmy wspólnie z naszą koleżanką Moniką, że podpowiemy wam, co ciekawego można ogarnąć w naszej okolicy.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie poświęcone filmowi, teatrowi, a także sztuce aktorskiej. 21 września o godzinie 16 w sali widowiskowej przy ulicy Partyzantów 40 odbędzie się pokaz filmu Skrzyżowanie.

0: oraz spotkanie z odtwórcą głównej roli Janem Englertem i aktorką oraz koproducentką filmu Beatą Ścibakówną. O czym więcej Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni Chełmskiej Biblioteki Publicznej.
1: Projekcja filmu Skrzyżowanie w reżyserii według scenariusza i reżyserii właśnie Dominiki Monton-Bańków to opowieść o mężczyźnie, którego spokojne życie, bardzo poukładane, ulega zmianie przez tragiczny wypadek samochodowy. W roli głównej zobaczymy bohatera naszego spotkania, Jana Englerta, który stworzył poruszającą kreację człowieka próbującego znaleźć się w obliczu kryzysu życiowego. Film miał premierę polską w 2025 roku. Zaraz po projekcji filmu o godzinie 17:30 zapraszamy na spotkanie z wybitnymi postaciami Janem Englertem i Beatą Ścibakówną. To dla nas szczególne i niezwykle ważne wydarzenie, możliwość przyjmowania w Chełmie tak wybitnych osobowości, właśnie Jana Englerta, jednej z ikon polskiego kina i teatru, oraz Beaty Ścibakówny, znakomitej autorki i współproducentki filmu Skrzyżowanie, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Wierzę, że będzie to wieczór pełen emocji, wzruszeń i inspirujących rozmów. Jan Englert, myślę, że wszystkim znany artysta, którego nie trzeba przedstawiać. Jego role na trwale zapisały się w historii polskiego kina, teatru i telewizji. Do tej pory jest przecież również aktywnym pedagogiem pomimo swojego wieku. Tym bardziej cieszę się, że mieszkańcy Chełma będą mieli możliwość spotkania się z nim osobiście, rozmowy, usłyszenia jego wspomnień, refleksji o aktorstwie, teatrze i filmie. To człowiek, który od dziesięcioleci współtworzy polską kulturę i inspiruje kolejne pokolenia młodych artystów. Beata Ścibakówna to natomiast nie tylko ceniona aktorka, ale także osoba, która miała szczególny wkład w powstanie Skrzyżowania. Jej zaangażowanie w realizację tego filmu, a także pomysł, aby projekt stał się szczególnym prezentem, wyjątkowym prezentem z okazji urodzin Jana Englerta, nadają tej historii wyjątkowy, osobisty charakter. Przygotowanie tego wydarzenia wymagało dużo zaangażowania i pracy, ale właśnie myślę, że takie przedsięwzięcia pokazują, że biblioteka może być czymś więcej niż miejscem książki. Może być przestrzenią spotkania z wielką sztuką, wybitnymi osobowościami i żywą kulturą. Zależało nam, aby stworzyć wydarzenie niecodzienne, dostępne dla wszystkich i pozostawiające po sobie piękne wspomnienia. Spotkanie odbędzie się z udziałem tłumacza PJM. Mam nadzieję, że 21 września będzie dla mieszkańców Chełma wyjątkowym wieczorem. Takim, o którym jeszcze długo będzie się mówić. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy kochają kino, teatr i sztukę i chcą spotkać wyjątkowych ludzi.
0: A przed nami zapowiedź popołudniowej odsłony Bliżej Kultury.
2: W Chełmskim Młodzieżowym Domu Kultury zaczął się kolejny, drugi mały festiwal fotografii, który przedstawi nam kilka wystaw odnośnie fotografii, zarówno tych doświadczonych fotografów, jak i tych dopiero rozpoczynających swoją przygodę. Zresztą więcej o tym, co tam się będzie dziać, tak powiedzmy trochę szyfrem, mówi Ola Borysiewicz, opiekunka grup paparazzi w MDK w Chełmie.
3: Nie każda historia zaczyna się od słów. Niektóre zaczynają się od światła. Od 14 do 22 września Chełm stanie się światłoczuły. Zobaczymy miasto w odbiciu granatu. Spotkamy się podczas wieczoru z chełmską fotografią. Spojrzymy na pokolenie i odkryjemy naturę w obiektywie. Zanurzymy się w cyjanotypiach zapisanych w błękicie i znajdziemy się blisko wydarzeń. Zatrzymamy się w codzienności. Drugi mały festiwal fotografii. Światłoczułe opowieści. Jedno miasto pełne historii.
2: Zaczęło się od cyjanotypii autorstwa młodzieży i o tym usłyszycie dzisiaj w cyklu Młodzi w Kulturze w podcaście Bliżej Kultury po 18 na antenie Radia Bonton. Janek Zieliński, kłaniam.

0: się i zapraszam.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubyszewska 80.
3: Reklama.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
6: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama. Bonton.

0: Przypominamy o tym dniu, żebyście nie byli zdziwieni, żebyście się przypadkiem nie nabawili strachu ani wy, ani wasi bliscy. Już w najbliższy piątek mogą zawyć u nas w powiecie chełmskim syreny, dlatego że będzie testowany, zmodernizowany system ostrzegania, o czym możecie doczytać na naszym portalu supertydzień.pl. Podpowiemy jeszcze, jak będzie wyglądał cały ten test. A więc tak, piątkowe działania mają na celu weryfikację poprawności funkcjonowania zmodernizowanego systemu. Trening spodziewajcie się w piątek od godziny 10 do 12. No i w tym czasie nadawane będą dwa sygnały dźwiękowe. Sygnał modulowany, trwający 3 minuty, ogłaszający alarm. I następnie sygnał ciągły, trwający również 3 minuty, tym razem odwołujący alarm. Jak podkreślają urzędnicy, mieszkańcy powiatu absolutnie nie mają w ogóle powodów do niepokoju. Są to po prostu wyłącznie rutynowe działania kontrolne. Za 9 minut będzie 10.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Bonton Radio.

0: jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
1: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
0: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
2: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
3: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
0: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd

0: Zyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione. Zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
1: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku w Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów, to m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast.
0: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tak zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
5: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
4: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
5: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
4: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
6: Nie, nikt nas nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios, bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka, świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
4: Bułgarzy dali nam kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
7: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
4: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4-6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: W całym kraju na niebie sporo chmur i część z nich to będą chmury deszczowe. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Gdy myślicie piłka nożna, to kojarzy wam się ten sport pewnie z golami, z bramkami, ale i też często niestety z zadymami. No właśnie, wymyślono podobno w jednym z krajów, w jednym z państw, kartkę koloru czarnego dla kibiców. Posłuchajcie tej historii, już za chwilę więcej szczegółów w programie Bonton na dzień dobry. Witam was, Dominik Feldman, na zegarach już 7 po 10.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz

0: do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Pewnie już nieraz dostaliście czerwoną kartkę, drodzy panowie, grając w piłkę nożną, albo i wy może, drogie panie, ale no, jeszcze jest żółta, prawda? O nich wiemy, tak, żółta i czerwona kartka. Natomiast Rumunia wprowadza właśnie w piłce nożnej zupełnie nową, czarną kartkę. Dokładnie.

Nie jest ona jednak przeznaczona dla zawodników, tylko dla agresywnych rodziców i kibiców na trybunach. Decyzja o wprowadzeniu takiej czarnej kartki podjął Rumuński Związek Piłki Nożnej, a konkretnie jego komitet nadzwyczajny 11 września podjął właśnie taką decyzję. Nowe przepisy obejmują rozgrywki juniorskie dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat, począwszy od bieżącego sezonu. Celem tej zmiany jest po prostu ochrona najmłodszych piłkarzy przed znęcaniem się, presją oraz przemocą słowną i fizyczną ze strony osób na trybunach.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Wiadomości sportowe już teraz dla Was ma Marcin Petruk. Proszę bardzo, posłuchajmy, co tam ciekawego w tym świecie zabieganym, że tak powiem.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Na początek informacja dla biegaczy. Przeniesiony na 11 listopada chełmski półmaraton z Duchem Bieluchem finalnie się nie odbędzie. Organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu wydarzenia ze względu na trudności sprostania wymogom ze strony policji oraz Urzędu Miasta. Opłaty wpisowe zostaną w całości zwrócone osobom, które już potwierdziły swój udział w biegu. Medalowa inauguracja sezonu zapaśników LMKS-u Krasnystaw. Wychowankowie klubu zaprezentowali dobrą formę zarówno na krajowych, jak też zagranicznych matach. Czterokrotnie stawali na podium podczas międzynarodowego turnieju rozgrywanego w węgierskim mieście Saros-Patak. Więcej trener Adam Swatek.
8: Został wdrożony nasz zawodnik Mikołaj Dudziński w gronie 3 najlepszych zawodników turnieju, który oczywiście w swojej kategorii wagowej zdobył złoty medal. Hubert Panas wywalczył srebrny, brązowe medale walczyli Ksawery Mróz i Tymon Cichosz w swojej kategorii wagowej.
7: Następne krążki to efekt startu zapaśników krasnostawskiego LMKS-u w 8. Międzynarodowym Turnieju Gór Świętokrzyskich w Kielcach. Ponownie Adam Swatek.
8: Tutaj nasi podopieczni bardzo dobrze się spisali, zdobywając 5 medali. Złoty medal wywalczył Aleksander Miszczak i Antoni Mazur. Srebrny krążek zdobył Mateusz Matysiak, natomiast Ksawier Suszek i Mikołaj Kończyński również stanęli na podium, zajmując 3. miejsce w swoich kategoriach wagowych.
7: W Kielcach klub reprezentowało w sumie 8 zawodników. W niedzielne popołudnie stadion przy 2.

0: Ogólnokształcącym w Chełmie stanie się miejscem drugiego pikniku lekkoatletycznego organizowanego przez MKL Chełm. Tegoroczna edycja skupi się na konkurencjach w skokach, w których swoich sił będą mogli spróbować wszyscy uczestnicy. A to wszystko pod okiem utytułowanych lekkoatletów, w tym Piotra Liska oraz Wiktorii Gajosz. Więcej trener chełmskiego MKL-u Damian Leszczyński.
1: Kolejną gwiazdą, którą będzie można zobaczyć podczas MKL Jump Fest, będzie Kacper Góralczyk, który zaprezentuje skok o tyczce. Kacper w tym roku reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych w dziesięcioboju. Mamy przyjemność odsłonić kolejną kartę i przedstawić kolejną gwiazdę, którą będzie Remigiusz Zazula, pochodzący z Chełma lekkoatleta, który specjalizuje się w biegu na 400 metrów. W tym roku po raz pierwszy w karierze na tym dystansie pobiegł poniżej granicy 46 sekund, co pozwoliło mu na zdobycie tytułu wicemistrza Polski seniorów. Startował w tym roku także na Mistrzostwach Świata sztafet w Botswanie, a na Mistrzostwach Europy w Birmingham wywalczył czwarte miejsce w sztafecie 4x400 metrów mix.
0: Wydarzenie zwieńczy sztafeta pokoleń 4x400 metrów, na którą można zgłosić się jako drużyna, znajomi czy zakład pracy. Zapisy będą prowadzone w dniu zawodów, a sam piknik lekkoatletyczny rozpocznie się o godzinie 12.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Kierowcy, na pewno spotkaliście się podróżując po naszym kraju z przeróżnymi zabawnymi miejscowościami, których naprawdę jest u nas sporo. Ale czy spotkaliście się kiedykolwiek z drogą, która zamiast czarnego asfaltu jest czerwona? No i tutaj jest przykład aż z Wielkopolski, z Opolskiego, przepraszam. Dokładnie tak, powstała tam czerwona droga, ale nie dla ozdoby, po to, żeby jakoś tak wpisywała się bardziej w krajobraz czy coś, no bo na przykład nie dostałyby władze gminy na budowę tej drogi, bo coś. Nie, nie, chodzi tutaj o specjalną nawierzchnię koloru czerwonego na zakręcie, która ma zwiększać przyczepność samochodów. Rozwiązanie ma oczywiście pomóc zapobiec w zasadzie wypadaniu aut z toru jazdy na tym właśnie zdradliwym, takim nieprzyjemnym łuku. Zima bywa tu podobno wyjątkowo trudna, pojawia się wilgoć, zalegająca też w cieniu drzew oczywiście regularnie tworzyła tam niebezpieczny czarny lód. Tym razem, czy cud technologii potrafi wyjść z tego zakrętu kierowcom? Miejmy nadzieję, że tak.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: Let's go.

0: Słucha się Radia Bonton, 10 minut przed godziną 11. Moi drodzy, ten czas nam bardzo szybciutko leci, no ale jeszcze 11 nie ma. Więc korzystamy z tej oto wolnej chwili, no i zerkamy co tam ciekawego na naszym portalu supertydzień.pl. No i mamy informację, że 20 września na stadionie przy drugim liceum odbędzie się już druga edycja pikniku lekkoatletycznego. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło Jump Fest. No, wydarzenie ma jak zwykle na celu promocję królowej sportu. Między innymi pod okiem zawodników, no i też trenerów z krajowej czołówki. Nie ma to tamto. Skok wzwyż, skok w dal, trójskok, skok o tyczce. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, goście specjalni. Sprawdźcie szczegóły tego wydarzenia na stadionie lekkoatletycznym przy Szpitalnej 14 w Chełmie 20 września. Start o 12. Plakat i cały opis tego wydarzenia na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już 11, więc korzystając z tej okazji, mamy dla Was najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Bonton.

0: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej, tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
1: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach np. lądowych i morskich.
0: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska passa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
2: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
2: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
3: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
2: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
4: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
2: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni.

0: jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
1: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Nad ranem w Rożdżałowie doszło do pożaru stodoły. Około godziny 4:40 na miejsce ruszyło 5 zastępów straży pożarnej. Ogień strawił przechowywane wewnątrz płody rolne. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a straty i przyczyna pożaru są w trakcie ustalania. Zobowiązania szpitala w Krasnymstawie wzrosły do ponad 29 milionów złotych, a zadłużenie przekroczyło 13,5 miliona. Placówka tłumaczy rosnącą stratę wyższymi kosztami pensji oraz zaległościami z NFZ, który za nadwykonanie jest winny ponad 3 miliony 800 tysięcy. Zmiany na plus zaszły w poradni kardiologicznej. Dzięki nowym lekarzom czas oczekiwania na wizytę skrócił się z 1,5 roku do 7,5 miesiąca. W najbliższą niedzielę o godzinie 16 w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji 60-lecia chóru Hejnał. Wydarzenie pod kierunkiem dyrygentki Danuty Bałki-Kozłowskiej będzie podsumowaniem wieloletniej pasji i wspólnego śpiewu wielu pokoleń. Wstęp na koncert jest wolny, a o szczegółach za niecałe pół godziny w wiadomościach. Do usłyszenia o 11:30.
2: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: W całym kraju przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Interplus. Chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Za sterami, przy mikrofonie i razem z wami Dominik Feldman. Tu program Bonton na dzień dobry. Już mamy 6 minut po 11.

0: Toler.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama.
5: Bon ton

0: zmęczenie.
1: No i hipnoza drogowa, tak zwana hipnoza drogowa, to jedni z największych zabójców na drogach szybkiego ruchu. Kiedy przez setki kilometrów krajobraz się nie zmienia, mózg ludzki naturalnie przechodzi po prostu w stan uśpienia. No i to prowadzi bardzo często do śmiertelnie niebezpiecznego mikrosnu, o którym być może słyszeliście. Chińscy inżynierowie wpadli więc na nietypowy pomysł i na autostradach zamontowali potężne projektory laserowe. Jak to działa dokładnie? Stymulacja układu nerwowego. Ruchome, pulsujące wiązki światła uderzają po prostu w pole widzenia kierowcy. Ta nagła właśnie zmiana kolorów i dynamiki błyskawicznie wzbudza już korę wizualną mózgu z tego takiego letargu. Działa to jak natychmiastowy wizualny strzał kofeiny. Jeszcze niech tylko coś wymyślą na to, co mamy w pracy o poranku, czyli że spać nam się chce, a pracować trzeba i ja jestem wtedy za Chinami.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
4: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
5: Nasze spotkanie właśnie powoli dobiega końca, bo jeszcze tylko pół godzinki, no i będę musiał się z wami pożegnać, ale tymczasem już 11.30, to oznacza, że mamy dla was najświeższe lokalne wiadomości.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 11.30. Dzisiaj nad ranem w Rożdżałowie w gminie Chełm doszło do pożaru stodoły. Ogień pojawił się około godziny 4.40. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Z żywiołem walczyli strażacy z chełmskiej Państwowej Straży oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych w Krynicy, Rożdżałowie i Strupinie Dużym. Pożar objął budynek gospodarczy, w którym przechowywane były płody rolne. Ogień strawił zgromadzone wewnątrz zapasy. Na razie nie wiadomo, jak duże są straty. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przyczyna pojawienia się ognia nie została jeszcze podana. Rosną zobowiązania i zadłużenie krasnostawskiego szpitala. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radny Piotr Szewczyk pytał także o nierozliczone przez NFZ nadwykonania oraz czas oczekiwania na wizytę u kardiologa. Z odpowiedzi szpitala wynika, że we wrześniu ubiegłego roku zobowiązania placówki ogółem wynosiły ponad 17 milionów 250 tysięcy złotych, a zadłużenie ponad 10 milionów 196 tysięcy. W lipcu tego roku zobowiązania ogółem wzrosły do ponad 29 milionów 300 tysięcy, a zadłużenie wynosiło już ponad 13 milionów ponad 600 tysięcy złotych. Strata szpitala sięgnęła natomiast ponad 8 milionów 295 tysięcy złotych. Placówka wskazuje, że na pogorszenie wyniku finansowego wpływają m.in. nierozliczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia oraz wzrost kosztów działalności. Jak podano, koszty wynagrodzeń i kontraktów wzrosły o około 650 tysięcy złotych miesięcznie. Na koniec lipca szpital miał ponad 3 miliony 876 tysięcy niezapłaconych przez NFZ nadwykonań. Dla porównania za cały ubiegły rok ich łączna suma wyniosła 4 miliony 300 tysięcy. Jest też informacja dotycząca poradni kardiologicznej. W ubiegłorocznym protokole pokontrolnym czas oczekiwania wynosił około 1,5 roku. Obecnie według szpitala jest to średnio 229 dni, czyli około 7,5 miesiąca. Placówka informuje, że od stycznia tego roku poradnia działa przez wszystkie dni tygodnia. Zatrudniono dodatkowo 3 lekarzy kardiologów, a poradnia została włączona do centralnej e-rejestracji. Szpital zaznacza jednak, że czas oczekiwania jest zmienny i zależy m.in. od liczby pacjentów oraz liczby zrealizowanych świadczeń.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Gmina Stary Brus otrzymała ponad 1 115 tysięcy dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano umowę dotyczącą wsparcia. Projekt obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni, a nie rozbudowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Przyznana kwota stanowi dofinansowanie zadania. Całkowity koszt inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na udział w projekcie, będą zobowiązani do wniesienia własnego wkładu, jakiego na razie gmina nie podaje.

0: Jak jednak zapewnia wójt Patrycja Zińczuk, zainteresowani otrzymają informacje, na jakich zasadach będą mogli uczestniczyć w projekcie, jakie obowiązki będą się z tym wiązały i do kogo zwrócić się z pytaniami. W niedzielę w Chełmskim Domu Kultury świętowany będzie jubileusz chóru Hejnał. Śpiewa już od 60 lat, skupiając przez dekady ludzi kochających muzykę i chóralną harmonię. 20 września jubileuszowy koncert będzie okazją, by tę pasję wyśpiewać i dzielić się nią z innymi. Niewątpliwie to właśnie ona przyciąga do Hejnału kolejne osoby.
1: Dyrygentowi to na pewno daje też wielką przyjemność, jeśli zrobimy utwór zgodnie z zapisami kompozytora, wykonamy go i mamy z tego satysfakcję. Szukam też takich utworów, które by były na możliwości naszego chóru, dały nam jakąś przyjemność, a także były wykorzystane na koncertach, bo w końcu tak i kolędy śpiewamy, zawsze śpiewamy coś na 11 listopada, także pieśni ludowe. Ten repertuar jest różny.
0: Mówi dyrygentka Chełmskiego Hejnału Danuta Bałka-Kozłowska. Jubileuszowy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę w sali widowiskowej w Hadeku. Początek o 16. Wstęp jest wolny.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jest i on! Jarek Hołota już teraz ma dla was przegląd kartki z kalendarzem. Posłuchajmy.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 17 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1939. 17 września urodził się Shelby Singleton, wpływowy amerykański producent muzyczny i właściciel legendarnej wytwórni Sun Records, który odegrał kluczową rolę w rozwoju brzmienia rockabilly oraz country. Przenieśmy się do roku 1950. Swoje 76. urodziny obchodzi dzisiaj Earl Silk, wybitny amerykański gitarzysta, znany ze swojej wieloletniej kultowej współpracy z Davidem Bowiem oraz występów z Johnem Lennonem. W kalendarzu zapisujemy rok 1962. 17 września na świat przyszedł Baz Luhrmann, australijski reżyser filmowy, twórca m.in. widowiska Romeo i Julia, którego ścieżka dźwiękowa stała się jednym z najważniejszych symboli muzycznych lat 90. Zaglądamy do roku 1983. Dokładnie 43 lata temu Paul McCartney i Michael Jackson podbili listy przebojów ze swoim wspólnym klasycznym hitem Say, Say, Say, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii popu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1993 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi. Przenieśmy się o 33 lata wstecz. Brytyjska formacja Pretenders pod wodzą niezrównanej Chrissy Hayden wypuściła wtedy swój kapitalny pop-rockowy przebój I'll Stand By You. Piękna melodia, poruszający tekst i potężny wokół uczyniły z tego utworu jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ponadczasowych klasyków pierwszej połowy lat 90. Zamykamy dzisiejsze archiwum z genialnym pop-rockowym klimatem. Przed nami Pretenders.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocję.

0: Emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dopiero co rano wstawaliście i zastanawialiście się, czy warto wstawać w ogóle, czy jest to jakikolwiek sens, najmniejszy bądź jakikolwiek. No ale w końcu wstaliście, jesteście tu, gdzie jesteście. Czyli co, opłacało się? No jeśli parę złotych do tej pory wpadło do waszej kieszeni, no to chyba się opłacało. Oczywiście słuchacie cały czas Radia Bonton, my was wspieramy. Mimo, że to już nie jest taki najgorszy dzień tygodnia, bo dzisiaj czwartek, w poniedziałek było najtrudniej. Teraz to już jest z górki naprawdę. Zaraz zresztą 12, zobaczcie jak pięknie nam zleci. A właśnie a propos 12, to nie zapomnijcie, że o 12 mamy dla was najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Będzie to rzeczywiście prognoza pogody, mnie już nie będzie. Będzie, to prawda, po godzinie 12 już możecie mnie się pozbyć, tak jest, znikam, ale po to, żeby pojawić się jutro po 7, tak jest. Z nową energią, już wyspany, wypoczęty, o ile pójdę wcześniej spać, tak? No bo wiecie, te wieczory takie już trochę jesienne zachęcają do tego, żeby odpalić sobie jakiś serial i obejrzeć wszystkie odcinki naraz. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Reklama.
8: Mamy 12:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używa tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
9: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betonierki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
11: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tympanem.
9: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej. To kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
12: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
9: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
13: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jest

0: pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
1: Pierwszy gwizdek o 21:00.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: No i mamy jesienną pogodę. Na zewnątrz pochmurno, chłodno i pada deszcz. Na termometrach 17 stopni, wiatr około 17 km, więc możemy już tam coś czuć. Ciśnienie atmosferyczne 1011 hektopaskali, co przekłada się niestety na niekorzystny biometr. No i dzisiaj padać może przez cały dzień, kropić, mrzyć i wszystko to, co jesień nam daje w darze.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Helm, ulica Podgórze 36.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Jesteśmy jak zwykle do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. To, co przed chwileczką słyszeliśmy, czyli alarm, to jest tak jakby ćwiczenie, które się odbywało u nas w godzinach, z tego co pamiętam, od 10 do 12. No i tak akurat trafiło, że słyszeliśmy Maya All About The Money i zachowajmy spokój i rozwagę. Sad my mind when I realized the crazy things

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Bondo.

Sana, ITP, itd. Słuchajcie, ważna rzecz. W tym momencie na telefony przyszedł alert RCB z informacją o ataku z powietrza. W tym samym czasie w naszym regionie odbywają się zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania. Niestety nakładają się one na siebie i tutaj prośba o to, żeby śledzić oficjalne komunikaty i pamiętać, że te ćwiczenia alarmowe są właśnie po to, żeby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo, jednocześnie nie lekceważąc sytuacji. Jeżeli macie jakieś pytania, kontaktujcie się ze znajomymi, którzy ewentualnie przegadają z wami tą sprawę, powiedzą, uspokoją, ale jeszcze raz, rozwaga, pomyślunek i żeby nie panikować i jednocześnie śledzić oficjalne komunikaty.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny.

0: dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu. Reklama.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
4: Zapraszam, Marcin Petruk. Dwa zespoły dzikich kotek nie miały sobie równych podczas pierwszej kolejki drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, którą koordynuje Astra Leśniowice. W pierwszej grupie zawodniczki pokonały najpierw Azymut Wierzbica, a następnie Koronę Siedliszcze. Podsumowuje kapitan Magdalena Semeniuk.
5: Za nami dwa wymagające mecze, które kosztowały nas mnóstwo sił, ale pokazały też ogromny charakter dzikich kotek oraz innych zawodniczek. Dwa wygrane tiebreaki z rzędu to najlepszy dowód na to, że potrafimy wytrzymać próbę nerwów w kluczowych momentach i grać do samego końca. W obu spotkaniach decydowały pojedyncze piłki, dlatego jako kapitan jestem dumna z każdej zawodniczki za zachowanie chłodnej głowy. Zdobywamy z tych pojedynków bezcenne punkty i potężny kapitał mentalny na resztę sezonu.
4: Drugi zespół dzikich kotek zwyciężył również oba mecze w drugiej lidze, pokonując przeciwniczki z Wojsławic oraz Wierzbicy, mówi kapitan Monika Wypych.
6: Cieszy nas ten wynik, że w obecnym składzie trenujemy dopiero od września. To naprawdę bardzo krótki czas, a około 90% naszego składu stanowią nowe zawodniczki. Dopiero się poznajemy, uczymy wspólnej gry i budujemy drużynę. Dlatego te pierwsze zwycięstwa dają nam dużo pozytywnej energii i motywacji do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że ciężkie treningi i zaangażowanie całego zespołu przyniosą jeszcze lepsze efekty i uda się nam w tym sezonie powalczyć o miejsce na podium ligi. Na co dzień działamy w ramach stowarzyszenia sportowego Seven and Cats, które łączy nasze siatkarskie drużyny i ludzi, dla których sport jest przede wszystkim pasją, dobrą atmosferą i wspólnie spędzonym czasem.
4: Następne mecze drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet dostarczą kolejnych sportowych emocji, a zapowiada prezes Astra Leśniowice Jacek Stańkowski.
7: Bardzo cieszy mnie zaangażowanie zawodniczek i to, ile radości daje im sam udział w rozgrywkach. Jest może trochę tremy, stresu, ale właśnie na tym polega sport. A już w najbliższą sobotę kolejne spotkania, a wśród nich prawdziwy hit. Astra kontra Zadra, czyli starcie wicemistrza z mistrzem z poprzedniego sezonu.
4: Fotorelacją z inauguracji rozgrywek znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ostatni tegoroczny wyścig z cyklu Orient Gravel zakończył się jednym z największych sukcesów kolarskiego GKK Peloton Okrzów. Jeden z reprezentantów klubu nie miał sobie równych na trasach Augustowa, walcząc o złoto do ostatnich sekund. Relacjonuje Jarosław Garda.
8: Na koronnym dystansie 200 km absolutny kunszt i żelazne nerwy zaprezentował Adam Mandziak. Po morderczej walce o zwycięstwie decydował pasjonujący finisz, w którym nasz zawodnik pokonał najgroźniejszego rywala o zaledwie 0,7 sekundy. Wygrana w Augustowie przypieczętowała triumf Adama w klasyfikacji generalnej całego cyklu, który w tym sezonie zwyciężał łącznie aż 3-krotnie. Świetne wieści napłynęły także z dystansu 120 km. Znakomitą formę potwierdziła Agata Szymańska, która wygrała rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji Open.
4: Na tej samej trasie dobrze wypadli ponadto Łukasz Burak oraz Stanisław Pruchniak. Z kolei ścigający się na 70-kilometrowym dystansie Wiesław Wójtowicz wygrał wśród równolatków oraz był 5. Open, zajął także 2. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Orient Gravel w swojej kategorii wiekowej.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

David Guetta i Dangerous w Radiu Bonton w rytmie dnia. Jest jedna ważna rzecz do usystematyzujmy jedną rzecz, może w ten sposób. Alerty nie przychodzą do każdego w tym samym momencie. Opóźnienie czasem wynosi od kilku do kilkunastu minut. Bezpieczne miejsce to na przykład łazienka bez okien lub nawet przedpokój. Śledzenie oficjalnych komunikatów, wiem, nie zawsze jest możliwe, ale w miarę trzeba. Spokój i rozwaga, to powtarzam. Na stronie Urzędu Miasta samorząd.gov.pl znajduje się zakładka bezpieczeństwo. Polecam tam zajrzeć. Są tam informacje, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Jest też mapa doraźnych miejsc schronienia, bo tyle o ile wiem, to w Chełmie nie mamy schronów, wiecie, jako takich. Są tylko właśnie doraźne miejsca schronienia. Przejrzyjcie, zobaczcie, może się trochę uspokoicie. Wiecie, inaczej, może to trochę was uspokoi, bo mnie uspokoiło.

0: Egzekutywa Komitetu Powiatowego PZPR w Chełmie rozpatrzyła informację Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej dotyczącą poprawy zaopatrzenia miasta i powiatu w artykuły konsumpcyjne ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nadwyżek rolnych. Czytamy na łamach sztandaru ludu w numerze z 21 września 1971 roku. Zaopatrzenie w artykuły spożywcze zarówno w mieście, jak i powiecie chełmskim jest wciąż niedostateczne, podsumowywano. Z brakami często podstawowych artykułów konsumpcyjnych spotykają się na co dzień zwłaszcza mieszkańcy blisko 40-tysięcznego Chełma. Na zaopatrzenie sklepów sypią się skargi, czego dowodem są m.in. krytyczne publikacje na łamach właśnie gazety. Od dawna handel w Chełmie psuje krew klientom. Nierzadko już o godzinie 7 rano w sklepach brak jest mleka, gdyż ekspedientki nie zamawiają dostatecznej jego ilości, by w ten sposób uniknąć ewentualnych zwrotów. Nie zawsze można też nabyć ziemniaki, za co bezpośrednią winę ponosi spółdzielnia pszczelarsko-ogrodnicza Rój w Chełmie. Ostatnio nie można było kupić konserw. Wiele do życzenia pozostawia rytmika dostaw wiktuałów do sklepów. Dotyczy to zwłaszcza sklepów mięsnych i garmażeryjnych.
1: Zwykle unikamy materiałów prezentujących działalność rządzącej w tym czasie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No głównie dlatego, że niektórzy słuchacze mają uwagi w związku z prezentacją takich materiałów. Ale nie ma co ukrywać, że to była jakaś część ówczesnej rzeczywistości. No i właśnie ten materiał można tak potraktować historycznie. Trochę nam wyjaśnia, jak funkcjonował PRL. Pierwsza kwestia to określenie egzekutywa. Rzeczywiście w ramach komitetów na poszczególnych szczeblach była jeszcze taka rządząca grupa, która decydowała o wszystkich najważniejszych sprawach, chociaż była w obsadzie stanowisk, czyli egzekutywa, jakiś taki komitet wykonawczy. Rzeczywiście to gremium podejmowało najważniejsze decyzje. Tak było również w Chełmie, w przypadku Komitetu Powiatowego PZPR. No a ta fikcja, która pojawia się w tytule, no to właśnie te zagadnienie dosyć specyficzne. Okazuje się, że poszczególne elementy struktury zarządzającej w tym czasie, czyli Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przedstawiało dosyć fikcyjne raporty na temat zaopatrzenia ludności, głównie oczywiście w żywność. I tutaj egzekutywa stwierdziła, że koniec tą fikcją, że należy jednak te problemy ujawniać. No oczywiście można to potraktować propagandowo, że tutaj władza decydująca w tym czasie o wszystkim, bo jednak mieliśmy system nakazowo-rozdzielczy, system socjalistyczny, próbuje w ten sposób zmienić sytuację. No oczywiście te wszystkie problemy wynikały z innych okoliczności, z sposobu zarządzania gospodarką, gdzie jednak poszczególne podmioty upaństwowione lub uspołecznione niespecjalnie były zainteresowane w wypełnianiu swoich obowiązków. Stąd potrzebna była taka czapka, która miała wpływać na funkcjonowanie tych różnorodnych dziedzin. No oczywiście w ograniczony sposób wpływała. W związku z tym rzeczywiście artykuł można potraktować jako taką typową propagandę, że władza zajmuje się rozwiązywaniem problemów. No i ciekawy jest też również ten zestaw problemów, jaki się tutaj pojawia. No rzeczywiście z naszego punktu widzenia takie problemy w zaopatrzeniu były dosyć abstrakcyjne, bo jeśli o godzinie 7 kończyły się pewne towary w sklepach, co powodowało ogromną frustrację społeczeństwa, generalnie były to czasy kolejek, trudności w zaopatrzeniu w różnorodne artykuły. To była taka codzienność w tym czasie, jeśli chodzi o PRL. No i rzeczywiście niektóre zagadnienia obecnie, jak już powiedziałem, raczej abstrakcyjne, w tym czasie były nierozwiązywalne. To zestawienie było rzeczywiście dosyć specyficzne, bo i mleko, i chleb, i ziemniaki, czyli w zasadzie wszystkie podstawowe towary w ograniczonym zakresie trafiały do handlu, co powodowało oczywiście takie różnorodne problemy. Według autora artykułu ta aktywność egzekutywy miała poprawić sytuację, no ale czy poprawiła? No nie, raczej do końca PRL-u. Wszystko to funkcjonowało na takich dziwnych zasadach i ciągle były problemy w zaopatrzeniu ludności. Więc ten materiał należy tak potraktować jako opis, jak to funkcjonowała rzeczywistość w tamtych czasach.

0: dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
7: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Zbliżamy się do godziny 13 na zegarach Radia Bonton, 12:55, za chwileczkę wiadomości. Będzie tam o syrenach i alertach rządowych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Będzie o rządowej informacji o wzmocnieniu obronności oraz przymrużeniem oka o cenach paliw. Wcześniej mówiłam o tym, że alerty RCB przychodzą z różną częstotliwością. Tutaj kolega w redakcji dostał już alert RCB jakieś 5 minut temu, odwołanie, tak, alertu. Ja nadal nie dostałam, więc sami widzicie, jak to wygląda. Czyli odwołanie alertu przyszło, ale śledźmy komunikaty oficjalne i bez paniki, to najważniejsze.

0: Dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
10: Reklama. Właśnie mogliśmy usłyszeć alarm odwołujący, także spokojnie. Jest 13, zapraszam na wiadomości.
11: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw. Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
12: 270 km to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 km granicy państwa.
11: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 4 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się

0: nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
1: Zmieści się ta jedynka z przodu?
2: Musimy przyjąć euro.
1: A póki co?
2: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
1: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
3: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
1: Ale pan pomysł?
3: Możliwe dokleić.
4: Bo na samoprzylepnej, tej dwustronnej.
0: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Syreny alarmowe wywołały spore zaniepokojenie mieszkańców Chełmach. Brak zsynchronizowanych alertów RCB i informacji o prowadzonych w niektórych regionach lubelskiego ćwiczeniach sprawił, że ludzie nie wiedzieli, czy to ćwiczenia, czy realne zagrożenie. Ruiny XVI-wiecznego zamku w Krupem zostaną odnowione za ponad 13 milionów złotych do końca 2028 roku. Powstaną m.in. most prowadzący na dziedziniec, punkt widokowy oraz sale wystawowe. W pobliskim Krupcu wybudowana zostanie także nowa świetlica wiejska. Historia jednego z najważniejszych obiektów edukacyjnych w Chełmie zostanie zaprezentowana na nowej ekspozycji. Otwarcie wystawy poświęconej budynkowi z Pocztowej 54 odbędzie się jutro o godzinie 18 w Chełmskim Muzeum. A na szczegółowe informacje zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
6: No dobra, patrzymy, co tam w pogodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, mamy około 17 stopni, jest pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1014 hektopaskali, co przekłada się na niekorzystny biometr. No i możemy spodziewać się lekkich opadów w późniejszych godzinach.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 13 w głośnikach Eric Carmen i Hungry Eyes. Jeżeli chodzi o alerty RCB, to właśnie przed chwileczką dostałam odwołanie zagrożenia atakiem, czyli jakieś 15 minut różnicy do innego operatora sieci. Dlatego, tak jak mówiłam, z rozwagą, pomyślunkiem i bez paniki mówił wieszcz taki, tylko spokój nas uratuje.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Radio Bonton w rytmie dnia na zegarach 13:19. Za chwileczkę Bro jeszcze będzie pięknie, później Alan Walker, Zalia, no i 13:30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. A ja śpieszę szybko z kartką z kalendarza, bo to czas najwyższy. Dzisiaj mamy czwartek, 17 września, imieniny obchodzą Justyna oraz Robert. Wszystkiego najlepszego. A nietypowe święta 3, Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. To jest bardzo dobre, muzyka country. Coś tam wymyślę później, wrzucę, jeżeli coś tam będzie. W ogóle, czy wy lubicie muzykę country? Bo wiem, że disco polo to płynie w żyłach u każdego Polaka, chociaż nawet się nie przyznaje, ale country to trzeba będzie sprawdzić jakimś utworem najlepiej. Wiem,

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
0: Reklama.
5: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. W Chełmie zabrzmiały syreny alarmowe, wywołując spore zaniepokojenie wśród mieszkańców. W mieście zapanował pewnego rodzaju chaos informacyjny. Również w związku z tym, że w niektórych miejscach na terenie województwa lubelskiego prowadzono zapowiadane testy systemu ostrzegania ludności. Głównym źródłem do zorientacji okazał się jednak brak synchronizacji między sygnałami dźwiękowymi, a powiadomieniami z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy, którzy usłyszeli syreny, masowo sprawdzali telefony, jednak alerty RCB docierały z opóźnieniem. W efekcie wiele osób nie wiedziało, czy ma do czynienia z realnym zagrożeniem, czy jedynie z rutynowymi ćwiczeniami. Lokalne służby przypominają, że próbne alarmy są niezbędne do weryfikacji sprawności systemu. Jednak dzisiejsze zdarzenie jasno pokazało, jak kluczowa jest sprawna komunikacja. Mieszkańcy apelują z kolei o lepszą koordynację komunikatów, by w przyszłości uniknąć niepotrzebnej paniki. I w tym miejscu przypominamy jednocześnie o jutrzejszych ćwiczeniach. Alarmowania mieszkańców w powiecie chełmskim. Syreny mogą też zabrzmieć rano w okolicach zakładu karnego w Chełmie w związku z ćwiczeniami służb. Ruiny zamku w Krupem przejdą kompleksową rewitalizacją. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i wójt gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk. Całkowita wartość projektu to ponad 13 milionów złotych, a wsparcie ze środków unijnych i budżetu państwa przekroczy 11 milionów. Prace przy zabytku mają potrwać do końca 2028 roku. W planach jest m.in. zabezpieczenie murów, odtworzenie dziedzińca, budowa drewnianego mostu prowadzącego na dziedziniec oraz punktu widokowego w baszcie. Powstaną także dwie sale wystawiennicze z ekspozycjami historycznymi i multimedialnymi. Teren wokół zamku zostanie uporządkowany i oświetlony. Pojawią się również ścieżki dla spacerowiczów. Zwiedzanie ułatwią mobilny przewodnik audio i wirtualny spacer, dzięki któremu zabytek będą mogły poznawać także osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje również pobliski Krupiec. Tam powstanie nowy budynek świetlicy z zapleczem, parkingiem, placem zabaw, siłownią plenerową i miejscem do organizacji zajęć oraz wydarzeń dla mieszkańców. Zamek w Krupem ma być nie tylko zabezpieczoną ruiną, ale także miejscem wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych. Po zakończeniu inwestycji obiekt pozostanie w dyspozycji Gminnego Centrum Kultury w Siennicy na Dolnej. A historia samego zamku sięga jeszcze XV wieku. Obiekt był rozbudowywany w XVI, a jego świetność zakończyły wojny i pożary. Do dziś zachowały się przede wszystkim ruiny renesansowej warowni. Podczas prac rewitalizacyjnych prowadzone będą również działania konserwatorskie i archeologiczne, które mogą przynieść nowe informacje o historii tego miejsca.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Gmach przy ulicy Pocztowej 54 w Chełmie nieprzerwanie od 1895 roku służy celom edukacyjnym. Zaczynał pod koniec XIX wieku jako techniczna szkoła kolejowa, a dzisiaj jego bogatą przeszłość będzie można odkryć na nowo. O szczegółach nadchodzącej ekspozycji mówi Zygmunt Gardziński, dyrektor Biura Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz lokalny regionalista.
6: Wspólnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza organizujemy wystawę. W drodze do Akademii pokazujemy w obrazie fotografii losy tego budynku, gdzie mieściły się placówki edukacyjne na poziomie średnim, na poziomie wyższym i chcemy pokazać to miejsce z jednej strony jako ważne miejsce edukacyjne, które kształci fachowców niezbędnych dla gospodarki polskiej, europejskiej, światowej obecnie, ale także chcemy pokazać wyjątkowy budynek, ponieważ bryła tego budynku jest niepowtarzalna.
5: Otwarcie wystawy zaplanowano na jutro, na 18:00 w siedzibie Chełmskiego Muzeum przy ulicy Lubelskiej 55.
1: Bonton Radio. W rytmie

Serse i Zakry w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Za chwileczkę One Direction, Drag Me Down, i wracam do Was z planetu w 5 minut. Dzisiaj będzie kontynuacja cyklu rzeczy, które dzieją się u nas w domach, jeżeli suszymy pranie albo jest wilgotno, bo oczywiście teraz zauważyłam u siebie takie rzeczy i myślę, aha, to trzeba się dowiedzieć, o co chodzi, i przy okazji może ktoś z Was się dowie i będzie wiedział. Na zegarach już mówiłam, 13:38, więc zbliżamy się do 14, czyli pierwsza.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No to lecimy dalej z naszym cyklem tego, co dzieje się w mieszkaniu, kiedy jest mokro. Najpierw jest mała, czasem ledwo widoczna czarna kropka w rogu pokoju, ciemniejszy fragment przy oknie, plamka za szafą, a potem nagle patrzymy i myślimy, o nie, pleśń. Tylko że ta plama nie pojawiła się z dnia na dzień. Pleśń miała już wcześniej całkiem dobre warunki do życia, a jesień temu sprzyja. Pleśń to grzyb, a grzyby potrzebują odpowiednich warunków, żeby rosnąć. Jednym z najważniejszych jest wilgoć, dlatego miejsca, w których regularnie pojawia się para wodna albo kondensacja, są szczególnie narażone. Łazienka, okolice okien, chłodne narożniki, miejsca za meblami stojącymi blisko ściany i właśnie dlatego czasami pleśń pojawia się tam, gdzie jej zupełnie nie widać. Wyobraźmy sobie dużą szafę ustawioną niemal na styk ze ścianą. W pokoju jest ciepło, powietrze zawiera parę wodną, ale za szafą przepływ powietrza jest bardzo ograniczony. Ściana może być chłodniejsza, wilgoć ma mniejszą możliwość odparowania i powstają warunki, które mogą sprzyjać rozwojowi pleśni. Dlatego czasami odsuwamy mebel po kilku miesiącach i niespodzianka, tylko zdecydowanie taka, której nie chcieliśmy. Ja miałam na przykład tak ze starą lodówką. Odsunęłam, a tam o matko i córko. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pleśń nie potrzebuje widocznej kałuży wody. Nie musi być mokro w takim sensie, wiecie, że możemy dotknąć ściany i mieć mokrą rękę. Wystarczy długotrwale podwyższona wilgotność powierzchni i odpowiednia temperatura. Dlatego właśnie kondensacja pary wodnej jest tak istotna. Najpierw mamy niewidoczną parę, potem skraplanie, a jeśli problem się powtarza, mogą pojawić się kolejne konsekwencje. Dlatego fajnie jest mieć ten higrometr i kontrolować sytuację. I tutaj dochodzimy do ważnego pytania. Czy wystarczy po prostu zmyć pleśń? No niekoniecznie. Jeżeli usuniemy samą plamę, ale nie usuniemy przyczyny, na przykład ciągłego zawilgocenia czy problemu z wentylacją, problem może wrócić. Dlatego przywrócenie suchego środowiska jest równie ważne jak samo usunięcie zanieczyszczonej powierzchni. A jeśli pleśni jest dużo, pojawia się regularnie albo problem dotyczy większej powierzchni, warto ustalić przyczynę, zamiast tylko kolejny raz ją zamalowywać. Pleśń więc nie jest kaprysem ściany. To sygnał, który mówi nam, tutaj od jakiegoś czasu dzieje się coś z wilgocią i warto potraktować ten komunikat poważnie. Tutaj dodam jeszcze o tej rzeczy, o której wspominałam wczoraj, że jest bardzo, bardzo dobra na pleśń. Słuchajcie, to jest suszarka bębnowa, kondensacyjna. Miałam problem właśnie z wilgocią, zaopatrzyłam się w taką suszarkę. Był to wrzesień, okna płakały dosłownie.

0: Głównie przyszedł czas, połowa grudnia mniej więcej, i słuchajcie, w domu było tak sucho, że zaczęły strzelać ciuchy. Wiecie, elektryzować po prostu. Problem zniknął w 2,5 miesiąca, grzyb zniknął. Jutro kończymy nasz domowy tydzień, skoro już wiemy, skąd bierze się wilgoć, dlaczego płacze okna i gdzie lubi pojawiać się pleśń, pozostaje najprostsze pytanie, jak właściwie dobrze wietrzyć mieszkanie, bo może okazać się, że 5 minut szeroko otwartego okna zrobi więcej niż pół dnia uchylonego lufcika. Do usłyszenia jutro, pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu! Gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

i Owner of the Lonely Heart w Radio Bon Ton w rytmie dnia i właśnie dobiega 14, za chwileczkę tu Colors i Steer You. Jeżeli 14 to oczywiście pierwsza zmiana, już do domu spokojnie jedzie. A co będzie w wiadomościach? No oczywiście to, co dzieje się w naszych telefonach, alert RCB. Będzie też o projekcie, pomyśle, prezydenckim na niższe ceny, dokładnie paliw, aż po prostu ciężko to przechodzi przez usta, niższe ceny paliw, ponieważ marzy się to nam, no ale nic, będziemy jeździć i płacić, bo od tego są samochody, żeby je tankować i jeździć.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
3: Reklama.
4: 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
6: Była bardzo masywna eksplozja.
5: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
7: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
5: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
6: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
5: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
6: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
5: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
8: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
5: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
9: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży.
5: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
2: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Przed chwileczką było słońce, ale gdzieś zniknęło. No to przechodzimy do prognozy pogody. Mamy 18 stopni w tym momencie. Na termometrach jest pochmurno, ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1014 hektopaskali, więc biometr niekorzystny. No i może wystąpić, mogą wystąpić lekkie opady deszczu w późniejszych godzinach. Także parasolki pod ręką trzeba mieć.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor docieplenia Termoorganika.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
4: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w Rytmie Dnia. Witam serdecznie tych, którzy właśnie do nas dołączają oraz tych, którzy są z nami już od jakiegoś czasu. Jesteśmy jak zwykle do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl. W głośnikach Alcazar, na zegarach 14.05, no i za chwileczkę goście Radia Bonton. Zostańcie koniecznie.

0: gość radia Bonton.
1: Witam bardzo serdecznie, nazywam się Agnieszka Culikowska, jestem liderem szlachetnej paczki na rejon powiat Krasnystaw.
2: Kinga Miszczyk, Radio Bonton, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj Pani Agnieszka jest u nas w jednym ważnym celu. Poszukujecie wolontariuszy, tak?
1: Tak, na chwilę obecną poszukujemy jeszcze wolontariuszy w ogóle na województwo lubelskie, nie tylko na nasz rejon, na rejon Krasnystaw, ale też i inne rejony jeszcze czekają na swoich wolontariuszy. Tak naprawdę nasze rekrutowanie osób będzie trwało mniej więcej do końca września. W tej chwili, oprócz tego, że jestem liderem na rejon Krasnystaw, jestem też rekruterem na 3 województwa, także wiem, że jeszcze troszeczkę wolontariuszy nam brakuje, a każde ręce przydadzą się tutaj do pomocy.
2: To zacznijmy od tego, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
1: W tej chwili trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby zostać takim wolontariuszem. Oczywiście mieć czas i chęci, żeby działać w paczce.
2: Czyli tylko te dwie rzeczy.
1: Tak naprawdę tak, później to już wyjdzie tak jakby w praniu, czy osoba chce dalej z nami działać, czy nie.
2: Na czym polega praca wolontariusza?
1: Praca wolontariusza polega na tym, że oprócz tego, że odwiedzamy rodziny, tak naprawdę mamy cały czas kontakt ze swoim liderem, czyli ze swoim zespołem. Spotykamy się, konsultujemy, no i oczywiście najważniejsze to odwiedzamy rodziny. Później po odwiedzeniu rodzin, jeżeli jesteśmy już odpowiedzialni za tą rodzinę i po 14 listopada, kiedy już jest otwarta baza rodzin Szlachetnej Paczki, mamy cały czas kontakt z darczyńcą, bo darczyńca może nas pytać o różne rzeczy, które dana rodzina potrzebuje. Rodziny odwiedzamy po to, żeby dotrzeć do osób, rodzin jak najbardziej potrzebujących pomocy, żeby nasi wolontariusze spotkali się z taką rodziną. Oczywiście zawsze wolontariusze idą w parze do takiej rodziny. Odwiedzają, rozmawiają, pytają, jakie rodzina ma potrzeby, co się zadziało w ich życiu, że potrzebują teraz takiego wsparcia.
2: A kto decyduje o tym, czy rodzina jest włączona do programu, czy nie, bo to też jest ważne?
1: Jeżeli wolontariusze odwiedzają rodzinę, to tak naprawdę oni decydują. Jeżeli jest jakaś taka sporna kwestia, no to czasami przegadujemy to, czy rodzinę włączyć do programu. Ale przeważnie to wolontariusz, bo to on ma kontakt z tą rodziną, znaczy dwóch wolontariuszy, którzy są u rodziny. Widzą, co rodzina potrzebuje i czy jest to rodzina paczkowa.
2: Czyli to jest tak, do 14 listopada odwiedzacie rodziny, a później jak już zakwalifikujecie je do paczki, to co się dzieje?
1: Tak naprawdę odwiedzamy je, możemy je odwiedzać do początku grudnia, ale jeżeli odwiedzimy i wprowadzimy rodzinę do systemu i będzie zaakceptowana i będzie opublikowana 14 listopada w bazie rodzin, to wtedy rodzina ma największe szanse na znalezienie swojego darczyńcy. Jeżeli my ją odwiedzimy później i ona później trafi nam na stronę, no to szanse troszeczkę tej rodziny maleją na znalezienie darczyńcy, ale przeważnie rodziny zawsze znajdują swoich darczyńców.
2: Kto, że tak się wyrażę, nominuje, zgłasza te rodziny, osoby do tego, abyście je odwiedzili?
1: Tak naprawdę rodzina nie może zgłosić się sama do paczki. Rodziny przeważnie zgłaszają ośrodki pomocy społecznej, zgłaszają różnego rodzaju instytucje, może zgłosić ktoś z osób prywatnych, czyli jakiś sąsiad, znajomy, ktoś, kto zna, że w jego bloku, w jego społeczności czy gdzieś blisko jest osoba, która potrzebuje, czy rodzina, która potrzebuje takiego wsparcia i może ją zgłosić, czy może ją zgłosić bezpośrednio tutaj do nas, do lidera, ale może też ją zgłosić bezpośrednio do biura w Krakowie. Wtedy te rodziny, jeżeli będzie to nasz rejon, zostaną nam przypisane.
2: Finałem Szlachetnej Paczki jest Weekend Cudów. W tym roku kiedy się odbędzie?
1: W tym roku Weekend Cudów to jest 12-13 grudnia.
2: Jeżeli ktoś by chciał zostać wolontariuszem, co zyskuje?
1: Tak naprawdę zyskuje doświadczenie, piękne historie, które zapamiętujemy na długi czas. Towarzyszą nam wtedy różnego rodzaju emocje, które przeżywamy wspólnie z wolontariuszami. Bardzo często gdzieś tam się spotykamy, to opowiadamy sobie o tym, że to wyglądało tak, tu było u tej rodziny tak, także mnóstwo emocji towarzyszy i Weekendowi Cudów, i ogólnie Szlachetnej Paczce.
2: Czy takie wizyty mogą całkowicie system wartości jakoś przemieszać, poukładać? Zostają w człowieku te wizyty?
1: Myślę, że tak, zostają. Zdarza się tak, że ktoś kiedyś otrzymał taką pomoc i później został wolontariuszem, bo tak jak mówimy, dobro wraca i jeżeli ktoś dostał taką paczkę, to będzie chciał pomóc też drugiej osobie, żeby dostała taką paczkę. Ale na przykład ja mogę powiedzieć o mojej córce, która też kiedyś działała ze mną w Szlachetnej Paczce, jeszcze jak mogła działać jako nie 18-latka, bo był taki czas, też pojechała do rodziny, przyjechała z takimi emocjami, gdzie widzę łzy na twarzy. Pytam się, co się stało, ktoś ci coś powiedział? Ona mówi, że nie, ale mówi, widzisz mamo, no my no tak mamy wszystko, a rodzina, do której pojechała, dzieci nawet nie miały maskotek, więc moja Magdalena spakowała swoje maskotki i na drugi dzień pojechały do rodziny. Także wiem, że tutaj te emocje w niej tak, no widać było, że dały dużo pozytywu, bo czasami jest tak, że dziecko chce od nas, a drogie buty, drogie ubranie, ale jak zobaczy, że są dzieci, które tego nie mają, to troszeczkę zmieniają ten swój system wartości. Potrafią to przewartościować.
2: Bycie wolontariuszem to dawanie najcenniejszego, co mamy, czyli swój czas. Jak już się zdecydujemy na to, że chcemy wziąć udział w Szlachetnej Paczce, co powinniśmy zrobić?
1: Można wejść na stronę www.szlachetnapaczka i tam jest zgłaszam się do wolontariatu i wysłać swoje zgłoszenie. Wysyłając swoje zgłoszenie, przejmie takie zgłoszenie któryś z rekruterów. Rekruter umówi się z nami na rozmowę i później jest taka rozmowa przeprowadzana online. Staramy się jak najszybciej rekrutować wolontariuszy, ponieważ już mamy wrzesień, już powinniśmy odwiedzać rodziny i im szybciej rozpoczniemy, tym szybciej ta pomoc trafi do rodzin i rodziny będą wiedziały, że otrzymają tą pomoc.
2: Dziękuję Pani Agnieszko za wizytę. Dziękuję. Mam nadzieję, że tych zgłoszeń będzie jak najwięcej, że tych wolontariuszy będzie dużo, że będzie pięknie jak co roku.
1: Dziękuję również.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
7: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
8: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bon Ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Spandau Ballet i Truth w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 14:22. Za chwileczkę Hania Kuzimowicz i Kira, szkoda na to łez. Później ETB 9 PM, stara wersja. No i sport z Marcinem Petrukiem o 14:30. A ja nieśmiało przypominam, że istnieje taka magiczna strona samorząd.gov.pl miasto Chełm, gdzie macie informacje na temat tego, jak zachowywać się w pewnych momentach, gdzie może być niebezpiecznie. Wchodzimy w zakładkę bezpieczeństwo i tam mamy komunikaty ostrzegawcze, pierwsza pomoc, działanie na zagrożenia, schronę, czyli ewentualnie gdzie trzeba się udać, jeżeli jest już naprawdę gorąco. Polecam serdecznie zajrzeć, przejrzeć i uspokoić nerwy.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W najbliższą niedzielę o godzinie 12 na stadionie przy drugim Elo w Chełmie rozpocznie się drugi piknik lekkoatletyczny organizowany przez klub MKL. W tym roku uczestnicy będą mogli wziąć udział w sztafecie 4x400 metrów, jak również sprawdzić się w skoku w dal, skoku w zwyż, skoku o tyczce oraz trójskoku. A wszystko to pod okiem utytułowanych lekkoatletów, m.in. Wiktorii Gajosz i Piotra Liska. Następnych gości specjalnych zapowiada Damian Leszczyński, jeden ze szkoleniowców klubu.
10: Kolejną gwiazdą, którą będzie można zobaczyć podczas MKL Jump Fest, będzie Kacper Guralczyk, który zaprezentuje skok o tyczce. Kacper w tym roku reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych w dziesięcioboju. Mamy przyjemność osłonić kolejną kartę i przedstawić kolejną gwiazdę, którą będzie Remigiusz Zazula, pochodzący z Chełma lekkoatleta, który specjalizuje się w biegu na 400 metrów. W tym roku po raz pierwszy w karierze na tym dystansie pobiegł poniżej granicy 46 sekund, co pozwoliło mu na zdobycie tytułu wicemistrza Polski seniorów. Startował w tym roku także na Mistrzostwach Świata sztafet w Botswanie, a na Mistrzostwach Europy w Birmingham wywalczył 4. miejsce w sztafecie 4x400 metrów mix.
9: Jeszcze jedną lekkoatletką, którą zobaczymy podczas niedzielnego pikniku, będzie Zuzanna Stachańska, zawodniczka AZS Łódź, specjalizująca się w trójskoku. Tylko w tym sezonie została ona dwukrotną mistrzynią Polski seniorów, a także zwycięzczynią akademickich mistrzostw Polski w Lublinie. W trakcie przygotowań do następnych zmagań są zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw, którzy mają za sobą udaną inaugurację w dwóch rywalizacjach. Wychowankowie klubu świetnie wypadli na matach węgierskiego Saros Pataku, który był gospodarzem międzynarodowego turnieju. O szczegółach trener Adam Swatek.
11: Został wdrożony nasz zawodnik Mikołaj Dudziński w gronie 3 najlepszych zawodników turnieju, który oczywiście w swojej kategorii wagowej zdobył złoty medal. Hubert Panas wywalczył srebrny, brązowe medale wywalczyli Ksawery Mróz i Tymon Cichosz w swojej kategorii wagowej.
9: Następne krążki to efekt startu zapaśników krasnostawskiego LMKS-u w 8. międzynarodowym turnieju Gór Świętokrzyskich w Kielcach. Ponownie Adam Swatek.
11: Tutaj nasi podopieczni bardzo dobrze się spisali, zdobywając 5 medali. Złoty medal wywalczył Aleksander Miszczak i Antoni Mazur. Srebrny krążek zdobył Mateusz Matysiak, natomiast Ksawier Suszek i Mikołaj Kończyński również stanęli na podium, zajmując 3. miejsce w swoich kategoriach wagowych.
9: W Kielcach klub reprezentowało w sumie 8 zawodników.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

Sophie Elise Baxter i Can't Fight This Feeling w Radiu Bonton oczywiście. Wśród dzisiejszych nieciekawych wiadomości znalazłam jedną perełkę. Słuchajcie, ostatni koncert Ozziego Osborna trafi do kin. Za film odpowiadać będzie Tom Morello. Spytacie, kim jest Tom Morello? Już spieszę z wyjaśnieniami. Jest to amerykański gitarzysta, znany przede wszystkim z występów w zespołach takich jak Rage Against the Machine, Audioslave oraz Prophets of Rage, czyli będzie och i ach, taki będzie film właśnie. Sylwia Grzeszczak teraz. Następnie informacje dla kierowców od Marcina Petrowicza.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od naszych zmotorów.

0: pan między innymi łosie i sarnę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bon Ton Radio

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Becky G i Topic, Sorry Papi w Radiu Bon Ton w rytmie dnia tuż przed godziną 15, dokładnie mamy 14.55. Za chwileczkę mrozu i złoto, no i oczywiście wiadomości, dalej grzejemy temat odnośnie drona w pobliżu granicy. Będzie też o wypadku w kopalni Szczygłowice, niestety śmiertelny, i zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Kiedyś jechałam do Katowic, to był tak, chyba Katowice czy Kraków, i słuchajcie, ktoś strzelił do pociągu z wiatrówki. No, trzeba było zatrzymać się na stacji, odczekać swoje, była policja i tak dalej, także różne dziwne historie przydarzają się w podróży. Wy też na pewno jakieś macie, także możecie teraz sobie coś tam przypomnieć.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
9: Mamy 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczygłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Szamiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
11: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona.
10: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Kmiterek-Zabłocka.
12: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
13: Staramy się żyć normalnie po prostu.
12: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
10: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
14: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
10: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: 2 promile alkoholu miała 21-latka, która wczoraj wieczorem dachowała na ulicy Reformackiej w Chełmie. Kobieta uderzyła swoim autem w drzewo, a policją zaalarmowali świadkowie. Kierującej zabrano prawo jazdy. Grozi jej do 3 lat więzienia. Już jutro w chełmskiej hali Mosir odbędą się targi pracy pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj. Na uczestników będą czekali przede wszystkim pracodawcy, rozmowa o zatrudnieniu, strefa VR czy pomoc ekspertów w pisaniu CV. A w poniedziałek w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych odbędzie się akcja oddawania krwi. Mobilny punkt zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców od 9 do 13.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: No i patrzymy pogodę. Nic tutaj się nie zmieniło za bardzo. Mamy 17 stopni na termometrach. Jest pochmurno. Wiatr troszeczkę silniejszy niż ostatnio. No i ciśnienie atmosferyczne też bez zmian. 1014 hektopaskali, więc biometr niekorzystny. No i zbliża się ta pora, gdzie zapowiadane są deszcze, więc dobrze mieć na podorędziu parasol.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w głośnikach. Grzegorz Chyży i kochanie, to ja.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. No hej, dzisiaj pytanie od dorosłego i posłuchajcie, o co chodzi. Wchodzimy do wanny, basenu albo jeziora, prawda? 5 minut nic, 10 minut też nic, ale po dłuższym czasie patrzymy na swoje dłonie i nagle, co się stało z moimi palcami? Są pomarszczone jak małe papierki. O to zapytała Teresa z Chełma.
3: Dlaczego palce marszczą się w wodzie?
2: Pierwsze wyjaśnienie, które zwykle przychodzi nam do głowy brzmi, bo skóra nasiąka wodą. No nie, to nie jest główny powód. Gdyby chodziło wyłącznie o nasiąkanie wodą, pomarszczyłoby się właściwie całe ciało. Tymczasem charakterystyczne zmarszczki pojawiają się przede wszystkim na opuszkach palców dłoni i stóp. Co więc naprawdę się dzieje? Kiedy palce przez dłuższy czas znajdują się w wodzie, specjalne nerwy w skórze wysyłają do naczyń krwionośnych sygnał. Zwężamy się. Naczynia krwionośne znajdujące się pod skórą kurczą się, przez co w tej części palca znajduje się trochę mniej krwi. A ponieważ objętość tkanek pod skórą się zmniejsza, skóra nie pozostaje idealnie gładka. Zaczyna się marszczyć i tworzy charakterystyczne rowki. Czyli to nie jest po prostu mokra skóra, to aktywna reakcja naszego układu nerwowego. I tutaj pojawia się jeszcze ciekawsza rzecz. Po co organizm w ogóle miałby to robić? Naukowcy zauważyli, że pomarszczone opuszki mogą pomagać w wychwytaniu mokrych przedmiotów. Wyobraźmy sobie mokry kamień leżący na dnie rzeki. Gładkim palcem może być trudno go dobrze złapać, ale kiedy na opuszku pojawiają się rowki, woda może łatwiej spływać między nimi, trochę podobnie jak bieżnik na oponie pomaga samochodowi utrzymać kontakt z mokrą drogą. Dzięki temu chwyt może być pewniejszy. To bardzo ciekawe, ale trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Naukowcy nadal badają dokładną funkcję tego zjawiska. Wiemy natomiast, że marszczenie palców w wodzie jest kontrolowane przez układ nerwowy, a nie jest po prostu skutkiem nasiąkania skóry. I jest jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy wyciągniemy ręce z wody, po pewnym czasie palce znowu stają się gładkie. Organizm przywraca wcześniejszy stan naczyń i skóry. Czyli Teresa, następnym razem, kiedy po długiej kąpieli zobaczysz pomarszczone palce, możesz pomyśleć, to nie moje palce się starzeją. Mój układ nerwowy właśnie przełączył je w tryb mokrego chwytu i działa idealnie. I całe szczęście, bo po kąpieli raczej nie chcemy wychodzić z wanny z dłońmi jak rodzynki. Pytanie zadała Teresa z Chełma, moja koleżanka droga. Dziękuję ci bardzo za pomoc i za udział w A Dlaczego? A my co? Dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do jutra. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: 4,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

Weekend in Your Eyes w Radiu Bonton w rytmie dnia. Co jakiś czas będę przypominała o pewnej bardzo ważnej stronie. Jest to samorząd.gov.pl, miasto Chełm. Tutaj jest taka zakładka bezpieczeństwo. Śmiało wchodźcie i zaglądajcie, ponieważ jest tutaj poradnik alarmowy miasta, komunikaty ostrzegawcze, pierwsza pomoc, działanie na zagrożenie oraz schrony. Jako takich w Chełmie nie ma, ale są zaznaczone miejsca, które są aktualizowane na bieżąco, gdzie można się schronić w razie czego. Jest też poradnik bezpieczeństwa. To ta książeczka, którą dostawaliśmy wszyscy w zeszłym roku, więc jak gdzieś wam się zagubiła, to można ją sobie tutaj odnaleźć. Alize, Mua Lolita.

0: reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
5: Jest 15.30. Wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nawosad. 2 promile alkoholu w organizmie miała 21-letnia kierująca Audi, która wczoraj wieczorem dachowała w samym centrum Chełma. O niebezpiecznych manewrach kobiety policją zaalarmowali inni uczestnicy ruchu. Do groźnego zdarzenia doszło na ulicy Reformackiej. Młoda kobieta straciła panowanie nad autem, uderzyła w drzewo, a pojazd przewrócił się na dach. Na szczęście czujność świadków pozwoliła na szybką reakcję służb. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 21-latki, gdy kobieta wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty i zostanie doprowadzona do prokuratury. Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu grozi jej do 3 lat więzienia, wielotysięczna kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie po raz kolejny zaprasza na targi pracy. Tegoroczna odsłona pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj jest kierowana do szerokiego grona interesantów, na pewno także do młodych.
6: Młodym osobom w naszym regionie nie jest prosto znaleźć pracę. Mówimy tutaj szczególnie o takich młodych osobach, które jeszcze się na przykład uczą, prawda? A chciałyby już sobie gdzieś tam to robić, szczególnie na przykład na wakacje. Jest spora grupa młodzieży, która miałaby taki zamiar. Pracodawcy jednak zdecydowanie częściej wolą pełnoletnich pracowników, więc młodzież, która jeszcze nie ma 18 roku życia, ma z tym większą trudność, ale na pewno nie są na przegranej pozycji, ponieważ jest szereg działań, które są kierowane do młodzieży, zarówno przez OHP, jak i przez urzędy pracy. My jako OHP zajmujemy się szeroko rozmianą młodzieżą, bo aż do 30 roku życia, także można powiedzieć, że ta granica młodzieży bardzo się przesunęła.
5: Mówi Eliza Mazurek z Chełmskiego Centrum OHP. Na miejscu, na targach będą obecni pracodawcy, ale organizatorzy przewidują także inne atrakcje. Będzie można choćby odwiedzić strefę VR, a także z pomocą ekspertów skonstruować CV na potrzeby współczesnego rynku pracy. Wydarzenie odbędzie się jutro w chełmskiej hali Mosir w godzinach 10-13.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: W Gorzkowie Osadzie pojawiły się specjalne metalowe pojemniki na odzież i tekstylia, nadające się do dalszego wykorzystania. Ustawiono je w 2 miejscach na utwardzonym parkingu przy drodze wojewódzkiej 842 w pobliżu ujęcia wody oraz na parkingu przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. Można do nich wrzucać m.in. czystą i suchą odzież damską, męską, dziecięcą w dobrym stanie, sparowane buty, koce, firanki, zasłony, obrusy, a także torebki, paski, plecaki czy pluszowe zabawki. Rzeczy powinny być zapakowane w zabezpieczone, na przykład zawiązane worki. Nie wolno natomiast wrzucać odzieży tłustej, brudnej, zawilgoconej lub z pleśnią, ścinków krawieckich, tekstyliów przemysłowych czy pojedynczych butów. Gmina przypomina również, by nie zostawiać worków obok pojemników. Mają one być regularnie opróżniane przez firmę obsługującą ten system, a w przypadku przepełnienia lub uszkodzenia pojemnika należy skontaktować się z urzędem gminy. Chełmianie będą mogli oddać krew w ramach ogólnopolskiej akcji Otwarty pobór krwi w Ekonomach pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Otwarte wydarzenie odbędzie się w poniedziałek w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych przy ulicy Sienkiewicza. Mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lubina będzie przyjmować dawców w godzinach od 9 do 13. Organizatorzy podkreślają, że akcja jest skierowana nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale do wszystkich pełnoletnich i zdrowych mieszkańców miasta. Krew to lek, którego nie da się wyprodukować syntetycznie, a zebrane zapasy trafią do lokalnych szpitali na ratowanie życia pacjentów. Do rejestracji wymagany jest dokument tożsamości z numerem PESEL.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Thomas Gray w Radiu Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę Kamil Bednarek, informacje dla kierowców, a ja mam informacje dla Was. Dzisiaj jest czwartek, wczoraj była środa, no i właśnie nie było mnie wczoraj, a mam ważną rzecz do przekazania. Wchodzicie na stronę radiobonton.pl, mniej więcej w połowie strony, o, to coś wyskoczyło, mniej więcej w połowie strony macie nasz Facebook. Wchodzicie tam, klikacie obserwuj i jesteście na bieżąco w miarę z tym, co się dzieje u nas na Facebooku, co się dzieje tutaj w lokalnie, także zapraszam.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwa pora korków, ale przejezdność odzyskało już skrzyżowanie przy Chełmskim Parku Wodnym. Więcej aut ustawia się jeszcze natomiast na dojazdach do Ronda Dmowskiego, Zwin i Jana Pawła II, jak też na ulicach Lubelskiej, Szpitalnej, Lwowskiej i Wojsłowickiej. Wybiegnijmy natomiast ponownie kilka godzin do przodu, bo około

0: reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj.

0: Uważnie, możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

heartache. I was addicted to love and lies that I was sold. Taki cudowny Cameron Whitcomb, The Hard Way w Radiu Bonton. W rytmie dnia zbliża się godzina 16. Teraz w głośnikach Krzysztof Zalewski i Kurier. Jak 16 to oczywiście wiadomości, także zostańcie ze mną. Ja tak patrzę sobie przez to moje okno duże i wiecie, co jest fascynującego? To, że jedni chodzą już w kurtkach zimowych, szalikach i czapkach i tacy, którzy chodzą w krótkich spodenkach i bluzach tylko i wyłącznie, więc no fajnie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem pracy nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1.16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
8: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 km od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
10: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
11: No i jak się zachowywali uczniowie?
10: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie tych dzieci, nie?
12: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
11: SMS do rodziców?
12: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Ja też pisałam, że dobrze.
8: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
13: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukasiarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
8: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piast Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1/16 finału 27, 28 i 29 października.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
7: No to co się dzieje teraz w pogodzie? Temperatura około 16 stopni, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Ciśnienie atmosferyczne troszeczkę do góry, 1015 hektopaskali, lecz biometr nadal umiarkowany.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
17: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bonton, w rytmie dnia. Witam serdecznie, a witam Was, Rihanną i Kalwinę.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tame Impala i Loser. Takie leniwe na leniwe popołudnie, godzina 16:20 na zegarach Radia Bonton. Za chwileczkę John Parry, St. Elmo's Fire, czyli coś na rozruszenie się. No i Kasia Cerykwicka, SOS, będzie następna. No i oczywiście 16:30 Marcin Petruk ze sportem. A ja oczywiście jak od początku dnia przypominam wam o takiej stronie miasta Chełm na samorządgov.pl. No i tam znajdziecie wszystko odnośnie tego, jak się zachować w sytuacjach alarmowych.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Historyczny sukces kolarzy GKK Peloton Okrzów. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników klubu nie miał sobie równych podczas finałowego wyścigu tegorocznego cyklu Orient Gravel, którego gospodarzem był Augustów. O szczegółach Jarosław Garda.
11: Na koronnym dystansie 200 km absolutny kunszt i żelazne nerwy zaprezentował Adam Mandziak. Po morderczej walce o zwycięstwie decydował pasjonujący finisz, w którym nasz zawodnik pokonał najgroźniejszego rywala o zaledwie 0,7 sekundy. Wygrana w Augustowie przypieczętowała triumf Adama w klasyfikacji generalnej całego cyklu, który w tym sezonie zwyciężał łącznie aż 3-krotnie. Świetne wieści napłynęły także z dystansu 120 km. Znakomitą formę potwierdziła Agata Szymańska, która wygrała rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji Open.
10: Na tej samej trasie rywalizowali ponadto Stanisław Pruchniak i Łukasz Burak, zaś na 70-kilometrowej Wiesław Wójtowicz wygrał wśród równolatków oraz był 5. Open, zajął także 2. miejsce w generalce w swojej kategorii wiekowej. W najbliższy weekend rozegra się druga runda 2. edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astra Leśniowice. Podczas inauguracji w obu grupach równych nie miały sobie zespoły dzikich kotek. W pierwszej lidze panie zanotowały 2 zwycięstwa, pokonując rywalki z Azymutu Wierzbica oraz Korony Siedliszcza, mówi kapitan zespołu Magdalena Sameniuk.
12: Za nami 2 wymagające mecze, które kosztowały nas mnóstwo sił, ale pokazały też ogromny charakter dzikich kotek oraz innych zawodniczek. 2 wygrane tiebreaki z rzędu to najlepsze najlepszy dowód na to, że potrafimy wytrzymać próbę nerwów w kluczowych momentach i grać do samego końca. W obu spotkaniach decydowały pojedyncze piłki, dlatego jako kapitan jestem dumna z każdej zawodniczki za zachowanie chłodnej głowy. Zdobywamy z tych pojedynków bezcenne punkty i potężny kapitał mentalny na resztę sezonu.
10: W drugiej lidze triumfował drugi zespół Dzikich Kotek, które wygrały spotkania z drużynami z Wierzbicy i Wojsławic. Więcej kapitan Monika Wypych.
0: Cieszy nas ten wynik, że w obecnym składzie trenujemy dopiero od września. To naprawdę bardzo krótki czas, a około 90% naszego składu stanowią nowe zawodniczki. Dopiero się poznajemy, uczymy wspólnej gry i budujemy drużynę. Dlatego te pierwsze zwycięstwa dają nam dużo pozytywnej energii i motywacji do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że ciężkie treningi i zaangażowanie całego zespołu przyniosą jeszcze lepsze efekty i uda się nam w tym sezonie powalczyć o miejsce na podium ligi. Na co dzień działamy w ramach Stowarzyszenia Sportowego Seven and Cats, które łączy nasze siatkarskie drużyny i ludzi, dla których sport jest przede wszystkim pasją, dobrą atmosferą i wspólnie spędzonym czasem.
10: W drugiej kolejce naprzeciw siebie staną między innymi zespoły Astra Leśniowice i Zadra, czyli wicemistrzynie i mistrzynie poprzedniego sezonu. Przeniesiony na 11 listopada chełmski półmaraton z Duchem Bieluchem finalnie się nie odbędzie. Organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu wydarzenia ze względu na trudności sprostania wymogom ze strony policji oraz Urzędu Miasta. Opłaty wpisowe zostaną w całości zwrócone osobom, które już potwierdziły swój udział w biegu. Medalowa inauguracja sezonu zapaśników LMKS-u Krasnystaw. Wychowankowie klubu zaprezentowali dobrą formę zarówno na krajowych, jak też zagranicznych matach. Czterokrotnie stawali na podium podczas międzynarodowego turnieju rozgrywanego w węgierskim mieście Saros-Patak. Więcej trener Adam Swatek.
13: Został wyróżniony nasz zawodnik Mikołaj Dudziński w gronie trzech najlepszych zawodników turnieju, który oczywiście w swojej kategorii wagowej zdobył złoty medal. Hubert Panas wywalczył srebrny, brązowe medale wywalczyli Ksawery Mróz i Tymon Cichosz w swojej kategorii wagowej.
10: Następne krążki to efekt startu zapaśników krasnostawskiego LMKS-u w 8. Międzynarodowym Turnieju Gór Świętokrzyskich w Kielcach. Ponownie Adam Swatek.
13: Tutaj nasi podopieczni bardzo dobrze się spisali, zdobywając 5 medali. Złoty medal wywalczył Aleksander Miszczak i Antoni Mazur. Srebrny krążek zdobył Mateusz Matysiak, natomiast Ksawier Suszek i Mikołaj Kończyński również stanęli na podium, zajmując trzecie miejsce w swoich kategoriach wagowych.
10: W Kielcach klub reprezentowało w sumie 8 zawodników. W niedzielne popołudnie stadion przy drugim liceum ogólnokształcącym w Chełmie stanie się miejscem drugiego pikniku lekkoatletycznego organizowanego przez MKL Chełm. Tegoroczna edycja skupi się na konkurencjach w skokach, w których swoich sił będą mogli spróbować wszyscy uczestnicy. A to wszystko pod okiem utytułowanych lekkoatletów, w tym Piotra Liska oraz Wiktorii Gajosz. Więcej trener chełmskiego MKL-u Damian Leszczyński.
14: Kolejną gwiazdą, którą będzie można zobaczyć podczas MKL Jump Fest, będzie Kasper Guralczyk, który zaprezentuje skok o tyczce. Kasper w tym roku reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych w dziesięcioboju. Mamy przyjemność odsłonić kolejną kartę i przedstawić kolejną gwiazdę, którą będzie Remigiusz Zazula, pochodzący z Chełma lekkoatleta, który specjalizuje się w biegu na 400 metrów. W tym roku po raz pierwszy w karierze na tym dystansie pobiegł poniżej granicy 46 sekund, co pozwoliło mu na zdobycie tytułu wicemistrza Polski seniorów. Startował w tym roku także na Mistrzostwach Świata sztafet w Botswanie, a na Mistrzostwach Europy w Birmingham wywalczył czwarte miejsce w sztafecie 4x400 metrów mix.
10: Wydarzenie zwieńczy sztafeta pokoleń 4x400 metrów, na którą można zgłosić się jako drużyna, znajomi czy zakład pracy. Zapisy będą prowadzone w dniu zawodów, a sam piknik lekkoatletyczny rozpocznie się o godzinie 12.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.
17: A!

z Blunt Beside You w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 16:38. Tutaj w pogodzie widziałam, że w tym czasie mniej więcej ma wyjść jakieś słońce, no ale niestety nie ma go. A szkoda, bo mogłoby tam troszeczkę poświecić. Dzisiaj było tak chłodnawo troszeczkę, ale nic. Wiosna idzie. No gdzie wiosna idzie? Jesień idzie, więc może tego słońca będzie dużo, bo prawdopodobnie ta wiosna... No widzicie, co tu wiosną ja? No nie mogę. Jesień. Ta jesień ma być bardzo, bardzo ciepła, czyli mamy szansę na polską złotą jesień i tego się trzymajmy. Teraz Would I Lie to You, David Guetta i Cedric Gervais.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło powrót numeru 116-006 dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Szczegóły w dzisiejszym wydaniu Witaminy FM. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od początku. Infolinię uruchomiono ponownie po 10 latach od jej wyłączenia. Jest to jeden z wielu podobnych numerów w całej Unii Europejskiej i będzie on u nas działać na pewno na przestrzeni najbliższych 2 lat, bo jego funkcjonowanie zostało sfinansowane z budżetu Funduszu Sprawiedliwości i koszt wynosi 3 miliony złotych. Jego prowadzeniem zajmie się Fundacja IWO Doradztwo Obywatelskie. Linia będzie dostępna całą dobę, zarówno w formie telefonicznej, jak i mailowej, bo o pomoc można też napisać wiadomość na info@sos.pl i jest to adres dedykowany dla osób będących poza granicami kraju, niepełnosprawnych, z ograniczeniami werbalnymi, a także jest on przeznaczony dla spraw, które wymagają przesłania dokumentów. Co do kwestii tego, jaką pomoc możemy otrzymać na tej infolinii. Przede wszystkim linia jest bezpłatna i w pełni anonimowa. Możemy tam sami prosić o pomoc w swojej sprawie, w imieniu bliskiego lub też możemy się tam zgłosić, jeżeli byliśmy świadkiem przestępstwa, które na nas bezpośrednio wpłynęło. Ktoś by powiedział, no dobrze, ale po co wydajemy publiczne pieniądze na takie rzeczy, skoro mamy 112? Owszem, ale jedną kwestią jest zgłoszenie przestępstwa w celu uzyskania interwencji służb, a co innego otrzymanie dalszej pomocy. Jednak pod tamtym numerem nie dyżurują psycholodzy, a trauma wynikająca z takich zdarzeń może być bardzo głęboka i taka osoba może potrzebować innej pomocy. To oczywiście podaję jako przykład, bo pod linią można nie tylko otrzymać wsparcie psychologiczne, ale również profesjonalną poradę prawną, informacje na temat pomocy na miejscu, w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, czy też można po prostu porozmawiać. Podkreślam jeszcze raz, infolinia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tak, nawet w święta i niedziele. Przy czym tutaj mówimy o infolinii po polsku, bo poza naszym językiem obsługa działa po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Ponadto poza automatem 4 godziny tygodniowo dyżuruje specjalista obsługujący interesantów po angielsku i rosyjsku, a 8 godzin tygodniowo specjalista w języku ukraińskim. Przypominamy, linia pomocy pokrzywdzonym jest dostępna pod 116-006 dla całego kraju, oczywiście. A u nas to też przecież w Chełmie jakiś czas temu była największa przestępczość w województwie. Wprawdzie nie jest to jakaś bardzo wysoka na tle całego kraju, ale pokrzywdzeni są i taka informacja może wam się przydać. Mam nadzieję, że się przyda. Kochani, życzę wam zdrowia i miłego dnia. Dzięki za dziś. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej

0: przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
1: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

George Ezra i Shotgun w Radiu Bon Ton w rytmie dnia, który właśnie dobiega końca. Na zegarach 16:53, więc czas powoli zbierać się do domu. Za chwileczkę Sobel i Kochasz. No i mam dla Was niespodziankę taką, otóż, że jutro od godziny 12 jestem z Wami ja. Tak jest, będziemy razem żegnać tydzień, witać weekend. Mam nadzieję, że w dobrych, bardzo dobrych humorach. Muzyka będzie przednia, informacje będą przednie i zęby przednie również będą na wierzchu, bo będą uśmiechnięte twarze. Takie słuchawki na

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: prezydent WWDWO Rosji w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
1: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
0: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
2: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
0: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
3: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
4: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
0: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełmskie wodociągi obchodzą jubileusz 90-lecia. Z tej okazji jutro odbędzie się uroczysta gala. O 12 zostanie najpierw odprawiona msza w Bazylice, a o 14 w Hadeku rozpoczną się uroczyste obchody z nagrodami, wyróżnieniami i przemówieniami. Ponad 11 milionów złotych unijnego i państwowego wsparcia trafi na rewitalizację ruin zamku w Krupem. Do 2028 roku zabytek przejdzie kompleksową odnowę. Powstaną sale wystawowe, most, punkt widokowy oraz infrastruktura w pobliskim Krupcu. W Lublinie przez dwa dni trwały polsko-niemieckie dni poradnictwa emerytalnego. Eksperci ZUS i ich niemieccy odpowiednicy pomagali łączyć okresy pracy z obu krajów do ustalenia prawa do świadczeń. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało ponad 120 osób.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: W nocy nocy od 7 do 11 stopni. Na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie okresami duże. Tam może padać deszcz. W centrum, na wschodzie i południu możliwe gęste mgły.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
5: Bom-ton Radio. Bom-ton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 17 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1939. 17 września urodził się Shelby Singleton, wpływowy amerykański producent muzyczny i właściciel legendarnej wytwórni Sun Records, który odegrał kluczową rolę w rozwoju brzmienia rockabilly oraz country. Przenieśmy się do roku 1950. Swoje 76. urodziny obchodzi dzisiaj Earl Silk, wybitny amerykański gitarzysta, znany ze swojej wieloletniej kultowej współpracy z Davidem Bowiem oraz występów z Johnem Lennonem. W kalendarzu zapisujemy rok 1962. 17 września na świat przyszedł Baz Luhrmann, australijski reżyser filmowy, twórca m.in. widowiska Romeo i Julia, którego ścieżka dźwiękowa stała się jednym z najważniejszych symboli muzycznych lat 90. Zaglądamy do roku 1983. Dokładnie 43 lata temu Paul McCartney i Michael Jackson podbili listy przebojów ze swoim wspólnym klasycznym hitem Say, Say, Say, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii popu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1993 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi. Przenieśmy się o 33 lata wstecz. Brytyjska formacja Pretenders pod wodzą niezrównanej Chrissy Hayden wypuściła wtedy swój kapitalny pop-rockowy przebój I'll Stand By You. Piękna melodia, poruszający tekst i potężny wokal uczyniły z tego utworu jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ponadczasowych klasyków pierwszej połowy lat 90. Zamykamy dzisiejsze archiwum z genialnym pop-rockowym klimatem. Przed nami Pretenders.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Reklama. Bonton.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
0: Reklama.
8: Jest 17.30, czas na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełmskie wodociągi obchodzą 90-lecie istnienia. Z tej okazji jutro odbędą się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą w Bazylice, po której uczestnicy przejdą do Chełmskiego Domu Kultury. Tam o 14 wystartuje uroczysta gala z przemówieniami oraz wręczeniem wyróżnień dla osób wspierających rozwój miejskiej sieci. Jutrzejsza gala to okazja do podsumowania drogi, jaką miasto przebyło od lat 30. Od osiedlowych studni do nowoczesnego systemu. Mimo wyzwań takich jak zniszczenia wojenne czy duża różnica terenowa, miasta sieć rozrosła się z początkowych 18 km do dzisiejszych 214, gwarantując mieszkańcom dostęp do wody. Ruiny zamków Krupem przejdą kompleksową rewitalizacją. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wójt gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk. Całkowita wartość projektu to ponad 13 milionów złotych, z kolei wsparcie ze środków unijnych i budżetu państwa przekroczy 11. Prace przy zabytku mają potrwać do końca 2028 roku. W planach jest m.in. zabezpieczenie murów, odtworzenie dziedzińca, budowa drewnianego mostu prowadzącego na dziedziniec oraz punktu widokowego w baszcie. Powstaną też dwie sale wystawiennicze z ekspozycjami historycznymi i multimedialnymi. Teren wokół zamku ma zostać uporządkowany i oświetlony. Pojawią się również ścieżki spacerowe. Zwiedzanie ułatwią mobilny przewodnik audio i wirtualny spacer, dzięki któremu zabytek będą mogły poznawać także osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami. Ten projekt obejmuje również pobliski Krupiec. Tam ma powstać nowy budynek świetlicy z zapleczem, parkingiem, placem zabaw, siłownią plenerową i miejsce do organizacji zajęć oraz wydarzeń dla mieszkańców.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Ponad 160 tysięcy Polaków pobiera emerytury i renty z Niemiec. Z kolei składki na niemieckie ubezpieczenia emerytalne płaci około 600 630 tysięcy obywateli Polski. To 5 razy więcej niż w 2010 roku. W Lublinie od wtorku do dziś odbywało się polsko-niemieckie poradnictwo emerytalno-rentowe. ZUS i niemieckie instytucje pomagały osobom, które pracowały albo nadal pracują za naszą zachodnią granicą. Unijne przepisy pozwalają m.in. na łączenie okresów ubezpieczenia z różnych państw. Dzięki temu zagraniczny staż może pomóc w uzyskaniu prawa do świadczenia. Przykładowo, jeśli do polskiej renty brakuje wymaganego okresu ubezpieczenia, można uwzględnić także czas pracy w Niemczech, Włoszech czy Irlandii.
9: Przychodzą mi te papiery. Człowiek wszystkiego po prostu nie rozumie, nie jest w stanie. Także to poradnictwo jest naprawdę super, super potrzebne. No, ludziom, żeby to wszystko ogarnęli, zrozumieli. Już wiem, na czym stoję, no i mogę spać spokojnie.
8: Mówiła pani Maria, uczestniczka porad w Lublinie. Na bezpłatne konsultacje zapisało się ponad 120 osób.
10: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No to lecimy dalej z naszym cyklem tego, co dzieje się w mieszkaniu, kiedy jest mokro. Najpierw jest mała, czasem ledwo widoczna czarna kropka w rogu pokoju, ciemniejszy fragment przy oknie, plamka za szafą, a potem nagle patrzymy i myślimy, o nie, pleśń. Tylko że ta plama nie pojawiła się z dnia na dzień. Pleśń miała już wcześniej całkiem dobre warunki do życia, a jesień temu sprzyja. Pleśń to grzyb, a grzyby potrzebują odpowiednich warunków, żeby rosnąć. Jednym z najważniejszych jest wilgoć, dlatego miejsca, w których regularnie pojawia się para wodna albo kondensacja, są szczególnie narażone. Łazienka, okolice okien, chłodne narożniki. Miejsca za meblami stojącymi blisko ściany i właśnie dlatego czas

0: takim sensie, wiecie, że możemy dotknąć ściany i mieć mokrą rękę. Wystarczy długotrwale podwyższona wilgotność powierzchni i odpowiednia temperatura. Dlatego właśnie kondensacja pary wodnej jest tak istotna. Najpierw mamy niewidoczną parę, potem skraplanie, a jeśli problem się powtarza, mogą pojawić się kolejne konsekwencje. Dlatego fajnie jest mieć ten higrometr i kontrolować sytuację. I tutaj dochodzimy do ważnego pytania. Czy wystarczy po prostu zmyć pleśń? No niekoniecznie. Jeżeli usuniemy samą plamę, ale nie usuniemy przyczyny, na przykład ciągłego zawilgocenia czy problemu z wentylacją, problem może wrócić. Dlatego przywrócenie suchego środowiska jest równie ważne jak samo usunięcie zanieczyszczonej powierzchni. A jeśli pleśni jest dużo, pojawia się regularnie albo problem dotyczy większej powierzchni, warto ustalić przyczynę zamiast tylko kolejny raz ją zamalowywać. Pleśń więc nie jest kaprysem ściany. To sygnał, który mówi nam, tutaj od jakiegoś czasu dzieje się coś z wilgocią i warto potraktować ten komunikat poważnie. Tutaj dodam jeszcze o tej rzeczy, o której wspominałam wczoraj, że jest bardzo, bardzo dobra na pleśń. Słuchajcie, to jest suszarka bębnowa, kondensacyjna. Miałam problem właśnie z wilgocią, zaopatrzyłam się w taką suszarkę. Był to wrzesień, okna płakały dosłownie. Przyszedł czas, połowa grudnia mniej więcej i słuchajcie, w domu było tak sucho, że zaczęły strzelać ciuchy. Wiecie, elektryzować po prostu. Problem zniknął w 2,5 miesiąca, grzyb zniknął. Jutro kończymy nasz domowy tydzień. Skoro już wiemy, skąd bierze się wilgoć, dlaczego płaczą okna i gdzie lubi pojawiać się pleśń, pozostaje najprostsze pytanie, jak właściwie dobrze wietrzyć mieszkanie, bo może okazać się, że 5 minut szeroko otwartego okna zrobi więcej niż pół dnia uchylonego lufcika. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Helm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50, oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.chelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. I love you.

0: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
1: My świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych. Podjęliśmy decyzję, no przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 batalionu remontu lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
0: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
2: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja na dzisiaj.
0: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. W przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
3: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
0: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża. Reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
4: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nad tym zarzucił. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka świetnie się to na pewno oglądało.
7: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
7: Musimy to potrafić. traktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
5: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
7: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści, już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Noc spokojna, przeważnie pogodnie, choć na północnym zachodzie więcej chmur, miejscami deszcz. Temperatura około 10 stopni. Jutro dużo chmur z przejaśnieniami, na północy i zachodzie znowu przelotnie może padać, a termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
9: Bon Ton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. W dzisiejszej audycji opowiemy o inwestycjach drogowych realizowanych dzięki funduszom europejskim. Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
1: 25 sierpnia 2026 roku oddaliśmy do użytku ostatni 12-kilometrowy odcinek rozbudowanej drogi wojewódzkiej 833. Odle-Krasik na odcinku Godów-Mikuszewskie. To inwestycja o wartości blisko 145 milionów złotych, z czego ponad 133 miliony złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich, natomiast 9 milionów złotych to wkład budżetu państwa. Droga 833 jest niezwykle ważna. Dla mieszkańców powiatu kraśnickiego i opolskiego poprawi bezpieczeństwo, skróci czas podróży, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych, a także stworzy alternatywę dla ruchliwej trasy numer 74. Dzięki tej inwestycji powstała nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa, obejmująca m.in. ścieżkę pieszo-rowerową, nowe skrzyżowania, zatoki autobusowe oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu. To kolejny przykład, jak skutecznie wykorzystujemy środki z funduszy europejskich, aby podnosić jakość życia mieszkańców, wspierać rozwój województwa lubelskiego.
0: Więcej o inwestycji i korzyściach opowiedzą dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.
2: Blisko 12 kilometrów przebudowy drogi, powstały ścieżki pieszo-rowerowe na długości 11 kilometrów, chodniki przy przejściach 4 kilometrów, zjazdy. Droga została dostosowana do największych obciążeń, czyli 115 kN na oś, także przeniesie każdy ruch ciężki, także jest dostosowana, żeby poruszały się po tej drodze tiry, jak i samochody osobowe.
0: Burmistrz urzędowa Paweł Dąbrowski.
3: Ta droga jest dla nas najważniejszą drogą, którą możemy pojechać zarówno na południe, jak i na północ. Ona łączy nas z jednej strony z Eską, a z drugiej strony z drogą 847, która prowadzi przez most w Kamieniu na zachód Polski.
0: Mieszkańcy terenu, którzy korzystają z inwestycji.
4: Droga jest dobrze zrobiona, dobry asfalt, ładnie oznakowana.
5: Trasy rowerowe, no to już można sobie spokojnie jechać, szersza jest, lepiej oświetlona jest i w ogóle i pasy są teraz przejścia dla pieszych.
6: Bardzo dużo dzieci, młodzieży jeździ na rowerach, bezpiecznie. Naprawdę bardzo super, super się jeździ. Dla kierowcy to jest coś wspaniałego.
0: Fundusze europejskie dla lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
7: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama. Bon.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wojsłowice przygotowują się do 5. edycji obchodów święta Hubertusa, które odbędą się w niedzielę na terenie Nasz Wygon. Hubertus od lat kojarzy się z końcem sezonu jeździeckiego, widowiskowymi gonitwami i integracją środowiska. W Wojsłowicach nie zabraknie właśnie tych elementów. Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 13, kiedy nastąpi powitanie gości. Pół godziny później ruszą dziecięco-młodzieżowe zawody w skokach przez przeszkody. O godzinie 14.30 przyjdzie czas na gonitwy, pogoń za lisem oraz mała pogoń za lisem. Następnie o 15.10 zaplanowano zawody Hobby Horse. Ogłoszenie wyników przewidziano na godzinę 16, a 20 minut później rozpocznie się wspólna biesiada. Przez cały czas mają działać także stoiska promocyjne, dzięki którym uczestnicy będą mogli bliżej poznać lokalne inicjatywy partnerów wydarzenia i ofertę związaną z regionem. A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
3: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.
4: Szanowni Państwo, drodzy goście, współtwórcy i przyjaciele fotografii. Bardzo serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych w imieniu własnym oraz wszystkich młodych artystów na uroczystym otwarciu naszej wystawy pod tytułem Odbiciu granatu.
3: W ten oto sposób otwarto drugi mały festiwal fotografii Światłoczułe opowieści, który trwa jeszcze do 22 września i całość zaczęła się od wystawy Cyanotypi. Na festiwalu wystawione są zarówno prace podopiecznych grup Paparazzi oraz Paparazzi Kids, dorosłych i uznanych fotografów, a także zobaczymy rezultaty konkursu Zatrzymani w codzienności, który zapowiadaliśmy na antenie Radia Bonton. Całość zainaugurowano w filii Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, w budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego. Oto co na początek festiwalu miała do powiedzenia Ola Borysiewicz, opiekunka grup Paparazzi w MDK.
5: No, dzisiaj jest nasza wystawa, która początkuje nasz drugi festiwal, mały festiwal fotografii w Odbiciu granatu. To są prace Cyanotypi zarówno młodszych i starszych uczestników zajęć Paparazzi.
6: Jak konkursy oba w tym roku poszło?
5: Przedłużyliśmy oczywiście oba konkursy. Jeden z tych konkursów, czyli ten, który będzie miał swoje podsumowanie już w przyszły wtorek, całkiem sympatycznie wyszedł, bo mieliśmy zgłoszone 63 prace, więc już to jest coś naprawdę fajnego. Natomiast dziecięcy konkurs fotograficzny został przedłużony do 30 września, można wysyłać prace.
6: Drugi festiwal, jesteście już po pierwszym, pewnie jakieś doświadczenia i jakieś oczekiwania macie.
5: 2 lata temu zrobiliśmy mały festiwal fotografii i to był jednodniowy tak naprawdę festiwal, gdzie prezentowała się głównie grupa Paparazzi, ale na przestrzeni lat, czyli od samego początku, 2 lata wstecz, to było chyba około 15 wystaw fotograficznych. Tym razem zrobiliśmy to inaczej, bo codziennie będziemy mieć przyjemność uczestniczyć właśnie w jakimś wydarzeniu, czyli w spotkaniu i wystawie.
3: O oczekiwaniach opowiedział nam jeszcze dyrektor chełmskiego MDK Jacek Gumienny.
7: Oczekiwania są takie, że na razie mam niebiesko w głowie o tej cyanotypii. Cyanotypia jest taką fajną techniką, że jest pomysłodawca, czyli nauczyciel, jest uczeń jako wykonawca, później są środki chemiczne i co najważniejsze słońce. I to dzięki chemii i dzięki naturze mamy te fantastyczne zdjęcia, które możemy oglądać.
3: No ale w końcu wypadałoby spytać same osoby uczestniczące, wystawiające prace o odczucia związane z tym wszystkim. Tak że trochę o cyanotypii będziecie mogli usłyszeć o tym całym procesie.
8: Jestem Lili Daudi.
6: Słuchaj, to może tak o konkretów. Powiedz mi, co my dzisiaj tutaj widzimy?
8: Widzimy wystawę prawie 80 prac cyanotypii, które utworzyliśmy przez cały, dajmy na to półrocze, przez cały rok, bo zdjęcia tworzyliśmy cały rok, ale tutaj wybrane tylko swoje fotografie pokazaliśmy. Co my tu mamy? Mamy przeróżne zdjęcia.
6: To może jakbyś tam mogła powiedzieć o samym procesie cyanotypii, troszeczkę to wyjaśnić.
8: Bardzo to jest fajne w robieniu cyanotypii, że wszystko robimy od samego początku. Więc najpierw robimy zdjęcie, potem musimy przygotować papier, pomalować go chemią i tym atramentem, żeby był światłoczuły. Potem przykładamy właśnie taką odbitkę cyjanotypii i przykładamy. I na słońcu przy promieniach UV odbija się i też bardzo ważny jest proces przerabiania tego, żeby zdjęcia, żeby było gotowe do wydruku jako ta odbitka. Więc to jest bardzo długa historia i to w takim bardzo dużym skrócie trzeba opowiadać. Ale niesamowite jest przeżycie tego jako osoba, która też robi zdjęcia i tutaj się wystawiła z czterema swoimi pracami.
9: No właśnie chciałem się zapytać, jak się czuje z faktem, że tu jest tak naprawdę no, niemało osób? Jakbyś tam mogła to troszeczkę więcej powiedzieć o swoich uczuciach?
8: To nie jest pierwszy raz, kiedy wystawiam swoje prace, ale no ogólnie się czuję niesamowicie, że zostałam doceniona, mimo że tylko jeden dzień robiłam cyjanotypię, bo po prostu już nie chodzę na zajęcia, ale i tak zdołałam zrobić kilka prac i po prostu jestem bardzo wdzięczna też pani Aleksandrze, że udało się wystawić moje prace i to nawet cztery, więc jestem bardzo wdzięczna też za tyle lat już nauki przez panią Olę i no emocje są niewyobrażalne, że jest się takim szczęśliwym, że tutaj wiszą te prace, że ludzie mogą je podziwiać po prostu.
10: Nazywam się Ilona Wrońska.
11: Szczerze mówiąc, ja bardzo długo czekałam na ten moment, bo fotografią zaczęłam się interesować już jakiś czas temu i dla mnie pokazanie swoich prac do publiczności jest naprawdę jakimś takim krokiem w przód. Tym bardziej, że chcę kontynuować swoją karierę i iść właśnie w tą stronę, że tak powiem. Więc jest to dla mnie taki krok w przód.
12: Jestem Zuzia. Uważam, że jest to taka nagroda za naszą pracę, ponieważ te przygotowania trwały bardzo długo. Ta wystawa miała się odbyć w czerwcu, a jednak ostatecznie wyszła we wrześniu właśnie dlatego, że te cyjanotypy, które przedstawiamy, trzeba było robić po kilka razy i uważam właśnie, że ten trud to jest właśnie po prostu benefit naszej pracy.
9: Jakbyście mogły powiedzieć, którą pracą swoją, jakbyście tam mogły też tę pracę opisać, no bo w końcu jesteśmy w radio. Której z tych prac jesteście tak najbardziej usatysfakcjonowane?
11: Ja myślę, że najbardziej z dmuchawca przedstawionego w takim tak jakby okręgu, ponieważ długo myślałam, jak dobrze postawić tego dmuchawca w centrum. Myślę, że to pokazuje bardzo ładny kontrast, ten czarny i biały bardzo ładnie się wybija na tle tym takim rozmazanym. Myślę, że naprawdę ładnie wyszła mi ta praca i jestem z niej naprawdę dumna.
12: Ja uważam, że najlepszym zdjęciem z mojej wystawy cyjanotypii jest kraw na skałce, ponieważ trudno się go robiło. Po prostu różne odcienie zdjęcia i trzeba było dobrze dostosować czas, żeby to się idealnie odbiło. I myślę, że jest to nietypowe zdjęcie, ponieważ myślę, że mało osób ma po prostu takie zwierzę na swojej pracy.
9: Z nami Krystian. Krystian, wszystkiego najlepszego przede wszystkim, bo dzisiaj Krystian ma urodziny. Jakbyś tam mógł opowiedzieć o odczuciach związanych z faktem, że twoje prace są wystawiane na takiej tutaj zacnej wystawie dla tak wielu osób?
13: No to na pewno była duża ekscytacja, bo trzeba było to dobrze zrobić, dobrze to na pewno namoczyć w wodzie podczas robienia cyjanotypii. Trzeba było dobrze wyczuć, jakie jest światło, ile trzeba naświetlać. I to na pewno była ekscytacja, jak ci ludzie wchodzili, żeby zobaczyć te wszystkie prace.
9: Z której pracy jesteś taki najbardziej usatysfakcjonowany?
13: Najbardziej usatysfakcjonowany jestem z pracy, którą zrobiłem w Świdniku na wystawie samolotów, kiedy mój brat się bawił na trampolinie.
11: Antonina Pękała.
9: Jakbyś mogła powiedzieć troszeczkę o odczuciach związanych z faktem, że twoje prace są wystawiane niemałemu gronu osób.
11: Czy jest to na pewno jakieś doświadczenie, które może prowadzić do, myślę, że większych doświadczeń, że będą potem większe jednak wystawy z większym gronem ludzi. To na pewno miłe doświadczenie w życiu i też to na pewno wpływa w taki sposób, że jednak się też cieszę, że inni to oglądają, że nie tylko mam to w swoim tak jakby portfolio, tylko też to mogą inni zobaczyć.
9: Słuchaj, jakbyś mogła powiedzieć, która z tych prac, i jakbyś trochę też tam miała opisać, która cię tak najbardziej satysfakcjonuje i dlaczego?
11: No myślę, że najbardziej satysfakcjonuje mnie ta praca tam na górze, najbardziej ta z blokiem. Myślę, że ta wyszła najlepiej pod kątem tego, jak powinna wyglądać cyjanotypia, że najbardziej jest wyraźna jednak ona i no, po prostu te proporcje z tym czasem naświetlania na słońcu wyszły, myślę, że idealnie. Też ta praca właśnie fajnie jednak wygląda, ten kadr na tym niebie, że jednak to słońce się tak fajnie przebija i przez to to też fajnie wygląda moim zdaniem.
9: Jak się czujesz z faktem, że twoje prace są wystawione na takiej publicznej wystawie dla tylu osób?
14: Bardzo dobrze, trochę byłam zestresowana, choć jest to moja już czwarta albo piąta wystawa, więc bardzo chętnie wystawię swoje zdjęcia.
9: Z której i dlaczego akurat z tej pracy jesteś najbardziej zadowolona?
14: Jest to most w Pradze, jak byłam, na wycieczce szkolnej. Podoba mi się w tym zdjęciu perspektywa i sposób, w jaki pomalowałam kartkę chemią i wtedy się ułożyło, jakby ta woda płynęła na nim.
3: Drugi mały festiwal fotografii, Światłoczułe opowieści, oczywiście trwa i o to, co jeszcze w jego ramach odbędzie się w najbliższych dniach.
5: Piąty dzień to będzie spotkanie z grupą fotograficzną, która również będzie prezentować cyjanotypię. Nazywa się Zapisane w błękicie. Wystawa będzie miała miejsce w galerii Atelier. Jednocześnie będziemy zapraszać Państwa na wydarzenie, czyli na podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego młodzieży Zatrzymanie w codzienności. I to wydarzenie będzie się odbywać właśnie na Pocztowej 41, czyli w naszym głównym budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.
3: No i jeżeli chodzi o młodych w kulturze na dzisiaj, to tyle. Dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie. Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Hit Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Codziennie o tej porze wyciągamy z szafy stare winyle, wycieramy je z kurzu i sprawdzamy, dlaczego te numery do dziś brzmią tak bardzo dobrze. Dzisiaj bierzemy na warsztat faceta, który w latach 80. był absolutnym królem jeansu i rock'n'rollowego biodra. Przed nami Shakin' Stevens. Słuchajcie, Shaky to fenomen. W czasach, gdy wszyscy dookoła zakładali peruki, malowali oczy i programowali syntezatory, on wyszedł na scenę w jeansowej katanie i białych tenisówkach. Wyglądał jak Elvis, który właśnie wrócił z zakupów w Cardiff. Ale nie dajcie się zwieść tej prostocie. Zanim Cry Just a Little Bit wylądowało na listach przebojów w 1983 roku, Shaky był już weteranem. Przez lata tłukł kilometry z zespołem The Sunsets, grając w pubach, gdzie piwo lało się strumieniami, a publika potrafiła być surowa. To tam nauczył się, jak porwać tłum, i to doświadczenie słychać w każdym dźwięku dzisiejszego hitu. Dlaczego ten numer tak żre w Radiu Bonton? Za produkcję odpowiadał Christopher Neil i on tu zrobił majstersztyk. Zauważcie, to nie jest klasyczny rock'n'roll 1:1. To jest perfekcyjny.

Pamiętacie te plakaty z Bravo wieszane nad łóżkiem? Szejki był tam zawsze obok Modern Talking i Limala. Co ciekawe, Stevens sprzedał w latach 80. więcej singli w UK niż Michael Jackson czy Bruce Springsteen. To pokazuje skalę szaleństwa. Cry Just a Little Bit wdarło się na trzecie miejsce brytyjskiej listy, ale u nas na naszych podwórkach i w radiach to był numer jeden przez długie tygodnie. Każdy chciał tańczyć tak jak on. Te nogi jak z gumy były znakiem rozpoznawczym na każdej dyskotece. Czas na finał. Za chwilę upuścimy to weter Radia Bonton. Podkręćcie głośniki w samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. To jest właśnie ten moment, kiedy kurz opada, a zostaje czysta energia. Odkurzone, panie i panowie, prosto z 1983 roku. Jeansowy król w swoim żywiole. Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit.

0: Reklama. Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Bong.

0: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
1: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
0: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
0: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
3: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
0: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
4: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
0: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
5: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy zdrowej żywności.
0: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
6: Bonton Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Paszkiewicz.
8: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
9: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
8: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
9: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
8: Mecze w Londynie o 21.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
0: Przed nami spokojna noc z temperaturą od 8 do 12 stopni. Na północnym zachodzie może padać, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresowo pokaże się też słońce. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem może być porywisty.
6: Skoczyn i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
7: Onton Radio. I wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Jest 19.30. Niepokój mieszkańców Chełma i okolic. Dzisiaj przed południem w mieście rozległy się syreny alarmowe. W tym samym czasie trwał rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, bardzo blisko polskiej granicy.
2: Niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy. Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
1: Mówił premier Donald Tusk. Wcześniej pojawiła się informacja o dronie z napędem odrzutowym, który miał spaść albo zostać zniszczony około 4 km od polskiej granicy, już po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem polskie lotnictwo zostało poderwane. Wojsko było przygotowane do zestrzelenia obiektu, gdyby ten zbliżył się do polskiej granicy i pojawiło się ryzyko jej przekroczenia. Dla mieszkańców Chełma sytuacja była szczególnie niepokojąca, bo syreny alarmowe zabrzmiały w mieście w czasie, gdy zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, po drugiej stronie granicy, trwały właśnie rosyjskie działania zbrojne. Jednocześnie dzisiejsze sygnały alarmowe mogły powodować dodatkowe zamieszanie. W niektórych regionach województwa prowadzone były bowiem również zapowiadane wcześniej ćwiczenia systemów ostrzegania, a problemem była także różnica w czasie pomiędzy uruchomieniem syren a pojawieniem się komunikatów na telefonach. Dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego to jednak ważne przypomnienie, że ze względu na bliskość granicy wydarzenia po drugiej stronie mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie. Przypominamy też, że już jutro mieszkańcy powiatu chełmskiego ponownie mogą usłyszeć syreny w związku z zapowiedzianymi ćwiczeniami. Sygnalizacja może pojawić się również rano w rejonie zakładu karnego w Chełmie, gdzie planowane są ćwiczenia służb. W sytuacji alarmowej mieszkańcy powinni przede wszystkim zachować spokój, śledzić oficjalne komunikaty i stosować się do poleceń służb. 2 promile alkoholu w organizmie miała 21-latka kierująca Audi, która wczoraj wieczorem dachowała w samym centrum Chełma.

0: punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup wyposażenia. Raport wykazał również znaczącą różnicę między liczbą zameldowanych mieszkańców a osobami ujętymi w deklaracjach śmieciowych. Na koniec ubiegłego roku w gminie zameldowane były 15 023 osoby, podczas gdy opłaty wnoszono je jedynie za 12 908 mieszkańców. Różnicę urząd tłumaczy m.in. wyjazdami uczniów, studentów oraz osób pracujących poza miejscem zamieszkania. Urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec właścicieli nieruchomości, w przypadku których istnieje podejrzenie podania nieprawdziwych danych. Mimo finansowego minusa gmina osiągnęła bardzo dobry wynik w zakresie ochrony środowiska. Poziom przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu wyniósł prawie 60%, co oznacza przekroczenie wymaganego progu 55%. Do tak wysokiego wskaźnika w znacznej mierze przyczynili się sami mieszkańcy, którzy w przydomowych kompostownikach oraz jako karmę dla zwierząt zagospodarowali ponad 3200 ton bioodpadów.
1: Puls dnia. Bon Ton Radio 104.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i

0: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
1: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć, spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
1: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
1: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
4: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
1: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale miejscami trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Jutro na niebie sporo chmur, choć nie zabraknie też chwil ze słońcem. Na północy i zachodzie możliwe przelotne opady, a nad morzem burze. Temperatura od 19 do 22 stopni.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bonito.

0: Drony i rakiety nad państwami NATO to realne zagrożenie, mówi premier. Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
0: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
2: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt. Trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace. Jutro przeważnie pochmurnie, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na północy i na zachodzie kraju możliwe też przelotne opady deszczu, a nad morzem burze. Na termometrach od 19 do 22 stopni. Najładniejsza pogoda jutro na południu Polski.
3: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Orlen Radio. I wszystko gra.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.
1: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

Dobry wieczór, moi drodzy. Przed mikrofonem melduje się Marcin Petruk, a skoro tak, to startujemy z kolejną wieczorną rokosferą i kolejnym przeglądem. Będzie trochę zespołów, które już się u nas przewinęły, będzie też trochę debiutantów. Na otwarcie krakowska grupa Six Saints, która swój styl określa jako brutal glam i biorąc pod uwagę brzmienie, to bardzo trafne określenie. W październiku ta ekipa wydaje album zatytułowany po prostu Brutal Glam, który promuje grany przed chwilą utwór Fuse. Cóż, pozostaje czekać na więcej, bo numer naprawdę uzacny. I zacnych numerów będzie jeszcze więcej, więc co by nie zwlekać, kolejne dwa. Moje nowe odkrycie, a mianowicie łódzki skład Darmetic, który sam o sobie pisze, że tworzy bez szufladek gatunkowych. Jeżeli chodzi o ten skład, to w sieci trafiłem na wideo do utworu Black Vengeance i powiem szczerze, kiedy go odpaliłem, to mnie zatkało. Tutaj się wszystko zgadza, muzycznie, tekstowo i klipowo, więc na pewno do tego składu jeszcze wrócimy. Drugi album tej grupy, czyli Self Antagonized, ujrzał światło dzienne 11 września, a wspomniany przed chwilą kawałek go promuje. Za chwilę go zagramy. Po nim natomiast przypomnimy grupę z miasta Susz, która nazywa się Matslinger i która niedawno pochwaliła się klipem do utworu Control. Tutaj mamy sporo groove i stoner metalowego grania, dobrego grania, więc nie można obok tego utworu przejść obojętnie. Gramy, wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam po muzyce i zapowiadam kolejną muzykę, nieco zmieniając klimat. Emotion Drive, solowy projekt, którego twórca zgłosił się do mnie niedawno z kompozycją The Last Dance, która ujrzała światło dzienne wraz z teledyskiem. A klip, tutaj taka ciekawostka, został nakręcony w Central Parku w Nowym Jorku. Muzyka inspirowana latami 90., więc jednymi z najlepszych w dziejach gitarowego grania, za chwilę również u nas. Następnie wrócimy do zespołu Freaks Elite, który pochodzi ze Śląska i tworzy, jak to sam określa, freak pop z glamcorem. Jeszcze na początku sierpnia ta ekipa podesłała mi wideo do swojego pierwszego polskojęzycznego utworu, a ten nosi tytuł Warto być freakiem. Usłyszymy go zaraz po projekcie Emotions Drive.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Wracamy do studia, przed mikrofonem cały czas Marcin Petruk. Następny debiut w naszej audycji to warszawska formacja Anhedon, na którą trafiłem mniej więcej w tym samym czasie, co grany nieco wcześniej zespół Dermetic. Grupa Anhedon zapowiada się świetnie, o czym świadczy kawałek Face Tripper, który zapowiada debiutancki krążek, a ten z kolei ukaże się 24 października. Na płytę czekam z ogromną niecierpliwością i z pewnością do niej wrócimy po premierze. Po Anhedonie kolejny powrót, tym razem do projektu Emila Grucy, który nosi miano Kępa. Poczynania tego artysty śledzę od dłuższego czasu i to, co do mnie trafia, to naprawdę oryginalne brzmienie. W drugiej połowie sierpnia Emil wypuścił do sieci zapowiedź epki Żywot, czyli kompozycję Słoneczny Dzień. Brzmi mało metalowo? Nic bardziej mylnego. Gramy najpierw Anhedon, a następnie Kępa.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Za nami grupy Anhedon i Kempa, przed nami Sauldron oraz Vermitude Visions. Pierwszy z tych składów to zespół mieszający naprawdę wiele klimatów muzycznych i tą różnorodność za chwilę usłyszycie w utworze Chwila. Więcej nie powiem, bo mnie to brzmienie bardzo ujęło, warto się w nie wsłuchać i przemyśleć, a definicja pojawi się sama. Po nim z kolei przypomnimy śląską grupę Vermitude Visions, która też łączy różne style muzyczne, stawiając na ciężkość. Uznałem, że wrócimy do tego składu, ponieważ kilka dni temu trafiłem w sieci na kawałek Tides of Despair, który usłyszycie za chwilę, a w sumie nawet po utworze Chwila.

0: Oko, kurwa, jeszcze raz.
1: Wieczorna Rokosfera.
2: Marcin Petruk, witajcie ponownie. Następnym składem w dzisiejszym przeglądzie jest krakowska metalowa formacja Mind Affliction, która 21 sierpnia wypuściła trzeci longplay, a nosi on tytuł No Future, No Light. Kawał solidnego, mocnego grania, na zachętę do sięgnięcia po całość za chwilę utwór Awakening. Od razu później również ciężka porcja metalu od tarnowskiego zespołu Final Self. Ten skład zadebiutował w tym roku płytą Liturgy of the Final Self, z której wybrałem dla Was kompozycję The Paradox of Eternally Becoming a God. Po nim słyszymy się na zakończeniu odcinka.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Dotarliśmy do finału odcinka i do jeszcze jednego zespołu, który dotąd w naszej audycji nie gościł. Krakowska formacja Hexendemical, tworząca granie z pogranicza groove, dżentu i death metalu. Ostatnim dotychczasowym wydanym utworem tej załogi jest Witchburner i jak się domyślacie, będzie to kropka nad i odcinka numer 425, czyli dzisiejszego. Tym metalowym akcentem się z wami żegnam, w kolejnej Rokosferze słyszymy się za tydzień. Jak zawsze, niech metal będzie z wami.

0: Wieczorna Rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
1: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
3: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
4: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania. Piątek, w kratkę trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.
5: Słuchacie Bon Ton Radio.